0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie po długim weekendzie. Mam nadzieję, że przede wszystkim wypoczęci. No i ten poniedziałek odczarujemy razem na 96,7 FM. Jeśli chodzi o termometry z rana w Toruniu, te wskazują nam w okolicach 11 stopni. Dziś możemy spodziewać się 23, a przez słońce, które mamy za oknami, myślę, że ta odczuwalna może być wyższa. W tym tygodniu jeszcze deszczowo, ale nie dziś.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Atak nożownika w Nowym Jorku. Rannych jest 6 osób, w tym jedna ciężko. Do serii napadów doszło na dworcu kolejowym Penn Station. To jeden z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na Manhattanie. Atak miał miejsce przed wizytą Donalda Trumpa na meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Mężczyzna podejrzany o napaść trafił do aresztu. Kierowca taksówki na aplikację zatrzymany czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo o przyczynach wypadku.
4: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
5: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zderzenia trzeźwy.
4: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
3: Za co grozi do 8 lat więzienia. Wikingowie i gladiatorzy odwiedzili w weekend Piotrków Trybunalski. To z okazji 13. edycji pikniku historycznego. Mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosło.
6: Dawaj go, dawaj! Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
7: Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
8: Mega fajna rozrywka.
3: A na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
3: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Wtedy był reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to 4. wielkoszlemowy finał Zwieriewa, który w światowym rankingu nadal będzie trzeci.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ja wiem, ja to wszystko wiem, ja przeżywam to samo, co wy tak naprawdę. Wiem, jak ciężko się zebrać po długim czerwcowym weekendzie, ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, bo co zrobisz? Trzeba włączyć muzyczkę, najlepiej tą polską, najlepszą w Radio SK2 i budzić się w poniedziałek do życia. Dzień dobry!
3: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
2: Może komuś się śniło w ten długi weekend, że wygrał jakiś milion w loterii. No to proszę bardzo, grupa Kombi w poniedziałek z samego rana zapewnia, że sen się spełni. Haha, już chce się żyć w poniedziałek, 8 czerwca. 3 po 6.

pewnie tata Marcina powiedział, że mam wrodzony smutek. A ja mam wrodzoną radość i chciałbym tę radość przelać na was. W poniedziałek dzisiaj przypominam, więc tej radości troszeczkę będzie nam trzeba. 10 po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Dawid Wajda, witam bardzo serdecznie. W dzień cyrku bez zwierząt. W dzisiejszych czasach to już jest normalka, że jak idziemy do cyrku, to tam zwierzątek nie ma. Od 5 lat jest coś takiego. Kiedyś cyrki miały zwierzątka. Można było zobaczyć lwa, tygrysa, słonia. Teraz nie. Teraz chronimy zwierzątka i teraz jak idziemy do cyrku, to zazwyczaj sami ludzie w cyrkach występują. I tak sobie myślę, że jak tak jest, jak jest, to po co chodzić do cyrku, jak w życiu jest pełno cyrków? Prawda? Nasze życie czasami niczym się od cyrku nie różni. Żyjemy sobie i żyjemy i pewnego dnia po prostu mówimy, no to jest cyrk, no to jest po prostu cyrk. No i ja mam pytanie do was, jak zawsze z rana, o jaki cyrk chodzi? Dajcie znać, jak mówimy, to jest cyrk. To co mamy na myśli? Zawsze ktoś sobie przypomni jakąś sytuację, w której wypowiedział te słowa, no to jest cyrk. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. 726-826-826, oczywiście to nasz numer telefonu, można dzwonić do studia albo nagrać się na naszego radiowego messengerka. Prezenty od Radia SK2 czekają.

0: 18 minut po 6. Ludzie zabiegani, zapracowani, jadą zarabiać pieniążki, tak jak Justynka słychać. Dzień dobry, Justyno.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Mam nadzieję, że u

0: Teraz mam już z kim.
1: 18 minut po 6. Ludzie zabiegani, zapracowani, jadą zarabiać pieniążki, tak jak Justynka słychać. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Mam nadzieję, że u

0: chyba słychać, bo troszkę szumi. Czy ty za szybko nie jedziesz?
1: No właśnie staram się jechać przepisowo.
0: Okej, okay, dobra, Justyna, mam nadzieję, że żadna drogówka nie będzie stała i nie powiesz sobie znowu kolejny raz, no to jest cyrk.
1: Nie, już zatrzymuję się, jest przystanek, także... Włączę awaryjki i będzie w porządku.
0: A, dobra, robimy jak należy. Jak już się zatrzymasz, jak będą awaryjki, to jak przyłączysz się z głośno mówiącego na telefon przy uchu, to będziemy się lepiej słyszeć, bo Justyna, twoja historia jest warta opowiedzenia. Dzisiaj rozmawiamy o tym, po czym wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i u Justyny była taka sytuacja. Justynko, słuchamy.
2: No ja już jestem nie na głośno mówiącym.
0: No to słuchamy.
2: No, chodzi o to, że tak, przyszli do mnie pewnego dnia goście, kupiłam już wcześniej kiełbaski, taki zestawik, parówkowa, taka duża, normalnych rozmiarów i jakaś tam jeszcze dodatkowa kiełbasa. No i przedłużyło się to do wieczora, więc mówię, zrobię taką mini kolacyjkę, żeby goście nie byli głodni. No i wrzuciłam te kiełbaski do garneczka. Gotuję. Poszłam trochę do gości, za chwilę wróciłam, patrzę, te kiełbaski jakoś taki zmieniły jakiś rozmiar. Stały się one takiego rozmiaru jak mały palec u ręki.
0: Dobra, poczekaj, mały palec u ręki, a na początku były jakie? Normalnie jak kiełbasa,
2: normalnie,
0: tak?
2: Normalnie, taka kiełbasa.
0: 20 centymetrów, nie?
2: Dokładnie.
0: Aha.
2: No i nagle się zrobiła wielkości małego palca i nad tym garnkiem stojąc mówię sobie, o matko, jaki cud.
0: To jest nie cud, to cyrk.
2: To cyrk, po drugie cud i cyrk.
0: Do tego,
2: jak jeszcze podałam to gościom, to nie mogli wyjść z zachwytu. Tu, gdzie ja takie fajne kiełbaski dostałam i tu drugie co, to było jak w cyrku magia.
0: Okej, okay, a czyli, że jednak dobre?
2: No dobre, no bardzo im smakowały.
0: Mały, ale wariat,
2: no,
0: nie?
2: To się zgadza. Najgorsze jest to, że ja nie miałam już więcej tych kiełbasek.
0: Okej, okay. I nie pamiętasz, gdzie kupiłaś?
2: To znaczy, wolę nie mówić.
0: Dobrze,
2: tak?
0: Dobrze,
2: to,
0: pamiętam.
2: Żeby nie robić reklamy,
0: tak jest, tak jest. Okej, czyli cud, kiełbasy duże zamieniają się w małe i jeszcze są dobre.
2: I na
0: początku mały zawód, jak ty ich nakarmisz, a później się okazało, że wszystko fajnie. No dobra, kto kiełbasy gotuje w cyrku się nie śmieje, prawda?
2: Dokładnie.
0: Justynko,
2: super powiedzenie.
0: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Gadżety od radia lecą do ciebie. Ja włączam sekretarkę 726-826-826. Po jakich sytuacjach wypowiadaliście? No to jest cyrk. SK2.

pory wspominamy piękny występ na festiwalu w Opolu Ani Wyszkoni. Bardzo ładnie się zaprezentowała, bardzo ładnie zaśpiewała na ten swój jubileusz pracy artystycznej. 24 minuty po 6:00 przeglądam, o czym pisze dzisiejsza prasa. Oświadczenia majątkowe posłów. Wielki nagłówek. Tusk bogatszy, Kaczyński biedniejszy. Donald Tusk 3 emerytury, prawie 1 700 000 oszczędności, brak nieruchomości. Natomiast Jarosław Kaczyński ponad 360 000 oszczędności, ponad 140 000 emerytury, kredyt w skok Stefczyka. Tak wypunktowani są obaj politycy. Ale chyba troszeczkę w gorszej sytuacji jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałkini Senatu. Dba o swoich Janów, ma dwóch w rodzinie i starszego męża wysłała na zakupy, paparazzi przyłapali, co tam w telefonie wypisuje do męża. To, co każda żona do każdego męża, ja wam zacytuję. Zakupy na poniedziałek, dwa pączki, rzodkiewek, natka pietruszki, koperek, kilogram pomidorów, kilogram ogórków. Nic więcej. No bo się nie przelewa. Sama kupiła dwa banany. Żadnego kocham cię, żadnego dzień dobry, żadnego do widzenia. Tylko zakupy w SMS-ie. No, czyli coś nas wszystkich łączy z Małgorzatą Kidawą-Błońską. SK2. A z panem Donaldem i z panem Jarosławem nie.

0: Czekali jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy zł. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 3

0: 400 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
3: Kierowcy, jeżeli przejeżdżacie przez Toruń samochodem, no to przypominam o mgłach, które jeszcze miejscami mogą nam towarzyszyć przy porannych przejazdach. Poza tym myślę, że narzekać nie będziemy, bo i wschodnia otwarta, choć pasażerowie łatwego zadania nie mają. W stronę Elany już można pojechać, ale od dziś zmiany w organizacji ruchu na szosie lubickiej. Tam nie dojedziemy tramwajami. Komunikacja zastępcza z centrum Torunia aż do pętli Olimpijska.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zanotowano magnitudę 7,8. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Izraelskie lotnictwo zaatakowało nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Trump wezwał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Dzisiaj zaczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Pisać będą uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

to, żeby też zaprezentować najgorętsze 20 polskich utworów w polskim eterze. No, co prawda Maciej Musiałowski wylądował na 5. miejscu i to spadek, a pierwsze miejsce, no nie byle kto. Kuba i Kuba, ich lato, które stygnie, no dopiero się rozgrzewa, ale u nich już stygnie. Wiktor Waligura z Dryskulem na miejscu 2. Miejsce 3. dla męskiego grania tegorocznego, czyli utwór Nareszcie. Kolejne notowanie oczywiście zależne jest od was, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20, to właśnie tam możecie klikać te wszystkie plusiki i minusiki. No, tu taka atrakcja, innowacja jest taka, że można podomki pod sobą kopać, jak to, cytując klasyka. Czy ciekawe, czy właśnie to, taki duet Kuba i Kuba klika minusika na Wiktora Waligurę, żeby nie spadł niżej i żeby oni na przykład na pierwszym miejscu byli też kolejny raz, w kolejny piątek. W piątek o 18:00. Notowanie sk2.pl, tam głosujemy.

0: To oczywiście wilki, które wyją, żeby wstać w poniedziałek do pracy albo na śniadanko. 12 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o cyrku, bo jest Dzień Cyrku Bez Zwierząt, czyli taki, jaki mamy na co dzień i jaki widzimy na co dzień. Życie w niektórych przypadkach to jest cyrk. No i też my wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i ja was zapytałem, o jaki cyrk chodzi. Bardzo dużo podobnych wypowiedzi się przewija.
1: No, na wiejskich mamy cyrk codziennie. Taki duży.
0: Tak, to jeden z telefonów, inny podobny.
2: Ja myślę, że chodzi o cyrk na wiejski.
0: No, wszyscy z tym cyrkiem na wiejski. I wcale nie chodzi o wiejski cyrk, żeby nie było niedomówień. Wpadają też, słuchajcie, SMS-y z cyklów, że ktoś się w cyrku nie śmieje. Bardzo dużo takich SMS-ów tak zakończonych jest. No i właśnie jeden a propos tych dwóch telefonów wpadł podobny. Kto chociaż raz oglądał obrady Sejmu, ten w cyrku się nie śmieje. Taki SMS. Ktoś inny.

napisał, kto się leczył na NFZ, w cyrku się nie śmieje. Kto wychowuje dzieci, w cyrku się nie śmieje, jest jeszcze taki SMS. I z tego samego cyklu... Kto jest nauczycielem? O, nauczyciel jakiś napisał. Kto jest nauczycielem, w cyrku się nie śmieje. No dobra, no to kto się jeszcze nie śmieje w cyrku? Może jest nas więcej, dajcie znać. SK.

drugi chce zabrać. No nie wiem, ja bym to jakoś nazwał, ale może nie będę tego nazywał, po prostu wrócimy do zamieszania wokół orderu Orła Białego, którego chcą odebrać Załęskiemu. To w newsach, już za chwilę o 7:00, nie odchodźcie za daleko. SK.

tym utworem jest zupełnie odwrotnie niż z pozostałymi. Im częściej słuchamy, tym bardziej się podoba. Marisa w Radiu SK2. 4 minuty zostały do 7, wtedy też newsy. Jest takie powiedzenie, kto daje i odbiera, ten się wiadomo gdzie poniewiera. Prawda? A co w przypadku, jak jeden daje, a

0: Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Sprzątanie nie musi być udręką.
7: Tuden
6: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
8: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam w okolicach 12 stopni, powoli coraz cieplej robi nam się w Toruniu, a dziś maksymalnie do 23 stopni, chociaż myślę, że oczekiwania mogą być nieco większe, bo i słońca dziś nad miastem nam nie zabraknie. O tej porze nie brakuje nam już pierwszych utrudnień na toruńskich ulicach i z nimi trzeba się liczyć w okolicach Skłodowskiej Kili. Uważajcie też na Kościuszki Grudziąckiej oraz przy moście Piłsudskiego.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy Wołodymyr Zełenski straci order?
15: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk

0: Nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Teraz tczew w Pomorskiem. W jednym z tamtejszych mieszkań znaleziono ciało 43-letniej kobiety. Jedna osoba została zatrzymana. Na miejscu pracują służby, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
2: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
1: Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów sprawy. Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. To po ogromnym sukcesie w Paryżu, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Wczoraj nasza tenisistka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
3: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
1: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3x3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 3 po 7 w kontekście jeszcze tego dnia cyrku bez zwierząt, bo to jest dzień jak co dzień. Każdy z nas za dzieciaka chciał iść do cyrku, nie? A okazało się po latach, że wystarczyło dorosnąć i pójść do pracy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Szerokości, przyczepności w drodze do cyrku. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry.

Halo, halo, tu ryba, wzywam was do akwarium. Do akwarium, czyli do roboty. 10 po 7, dzień dobry. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK 2. Miło i sympatycznie spędzamy czas, czytając sobie prasę, informując was o tym, że na przykład Warszawa znowu szpanuje. Warszawa znowu szpanuje, dokładnie ogród zoologiczny w Warszawie, szasta pieniędzmi. No i o tym przekonały się gepardy warszawskie. Lava, Lara i Cassis. Czyli Cassis w tym momencie pewnie do Lawy i Lary mówi: zobacz Lawa, zobacz Lara, tu jest jakby luksusowo. No, wybieg został powiększony dla tych gepardów warszawskich, to dwukrotnie. I uwaga, gepardy, co dostały gepardy w warszawskim zoo? Gepardy dostały podgrzewanie.

ogrzewane skały, żeby w kółperek było cieplutko. Niby gepardy są w różnych ogrodach zoologicznych na całym świecie. Gepardy to szybkie zwierzątka. Zajmuje im zaledwie 3 sekundy rozpędzenie się do setki. Ale tylko w Polsce mają podgrzewane skały. Eska.

0: 19 minut po 7. Za nami Urszula, za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, także niezwykłe odkrycia. Na przykład na Lubelszczyźnie jest taka miejscowość, Hostynne się nazywa. I tam podczas budowy drogi znaleziono skarb skrywany przez ziemię przez 110 lat. Chodzi o historyczny dzwon cerkiewny lub kościelny, właśnie w miejscowości Hostynne. Według wstępnych ustaleń dzwon mógł zostać ukryty w ziemi nawet podczas I wojny światowej. No, słuchajcie, ukryty albo sam się ukrył. Inne dzwony go gnębiły, a ten nie potrafił się postawić, bo nie umiał bić.
1: Eska.

0: Sama prawda od grupy Bajmy. Już więcej nie będzie 7.25, bo zaraz będzie 7.26. A później będzie 7.30 i newsy w Radiu SK2, więc też bądźcie blisko. Po 7.30, tym bardziej po długim czerwcowym weekendzie, musimy zrobić UPS. Dla niewtajemniczonych UPS to skrót UPS. Będą do tego potrzebne wasze telefony, więc miejcie je przy sobie jak coś.
1: SK2. Ciągle zbyt posępno.

0: Wiktoria.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
0: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
0: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
12: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
13: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
15: Toruńskie termometry dziś wskażą nam maksymalnie do 23 stopni. No i szykuje nam się naprawdę bardzo miły poniedziałek w Toruniu. Mniej miło, kiedy przejeżdżacie przez Toruń samochodem, bo utrudnień nam nie brakuje na przecięciu Olimpijskiej i Olsztyńskiej. Uważajcie też miejscami na szosie Lubickiej, Skłodowskiej, Kirii, Kościuszki, Grudziąckiej. No i oczywiście postoimy też przy moście Józefa Piłsudskiego. Tam zachowajcie wyjątkową ostrożność. Rowerem bez większych problemów.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: 7.30 newsy SK2, Anna Łabocka. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około metra. Więcej o tym w newsach o 8. W najbliższy piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32. Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością. Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu Diamentowej Ligi, skacząc zaledwie 5,80.

spontanicznie podaję numer telefonu 726-826-826. Dzisiaj w poniedziałek, po długim weekendzie, tym bardziej musimy zrobić ups. To skrót UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzwońcie, usprawiedliwiajcie się, dlaczego dzisiaj spóźnicie się do roboty. Pierwszy telefon na dziś. Dzień dobry, słuchamy się przez telefon. Proszę. To jest też

0: Cześć, to numer telefonu do radia. Chyba czasami jest tak, takie sytuacje się zdarzają, że się spóźnimy i co wtedy mówimy? Halo.
1: Ja nic nie mówię, bo ja nie mogę się spóźnić. Za chwilę 90 studentów będzie zdawało egzamin. Jak się spóźnię, to potem mi urwą.
0: O, czyli się nie spóźniamy.
1: Nie spóźniamy się absolutnie.
0: Na którą ten egzamin?
1: Na ósmą, przepraszam, na dziewiątą, to zazwyczaj do pracy, na wykład, ale egzaminy na ósmą.
0: Oj, to nie wiem, czy się nie spóźnimy, jak myślałeś, że na dziewiątą.
1: Nie, to bo to jest przyzwyczajenie, ale generalnie się absolutnie nie spóźnimy.
0: To szybciutko, 21 minut zostało. Kolejny telefon, aj, tu się ktoś nie doczekał. 726-826-826, odbieramy telefony, jeśli chodzi o usprawiedliwienie co do spóźnienia. Słuchamy. Halo?
2: Później się do pracy, ponieważ w sobotę musiałem zostawić kluczyki do samochodu, a Lombard jeszcze zamknięty jest.
0: Okej, to też jest jakieś usprawiedliwienie. Nie ma samochodu, nie ma jak dojechać. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu ups.
3: Witam, Paweł z tej strony.
0: Tak? Czemu się spóźnisz
3: do
0: roboty?
3: Po ciężkim weekendzie, szefie, no ciężko było wstać dzisiaj.
0: Ciężko, po ciężkim weekendzie ciężko było wstać. To prawda, cała prawda. Następny telefon, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy
4: usprawiedliwienia. Oczywiście nie chciało nam się wstać, to standardowe, podstawowe, ale za ładna pogoda, żeby iść do pracy. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dzisiaj do roboty?
4: Dzisiaj się spóźniam, bo weekend biegłam półmaraton i musiałam się wszystkich o tym pochwalić. W domu, w żłobku, w przedszkolu, więc teraz się chwalę wszystkim w radiu.
0: I regeneracja, też ważna rzecz, prawda? Dziękujemy. Dokładnie. Ślicznie. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy.
5: Dzisiaj się spóźnię do pracy, ponieważ od 5 zaczęłam gotować pomidorówkę na dzisiaj dla dzieci.
0: To bardzo ważne, tak.
5: I nie zdążyłam jeszcze makaroniku, więc dzieci są najważniejsze, więc praca nie ucieknie, a dzieciom może być smutno.
0: Rodzina przede wszystkim. Serdecznie, tak. Serdecznie dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Słuchajcie, specjalny, widzę po numerze telefonu, jeszcze jeden telefon na dziś od jednego najważniejszego spóźnionego.
6: Dzień dobry, tutaj Jarząbek. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo albo się spóźnię, albo nie przyjdę, bo moja praca domowa zjadła mi psa. Dobranoc.
0: Dobranoc. SK2. Moja praca domowa zjadłaby psa? No okej, okay. Czyli dobranoc. 18,5 minuty zostało nam do 8. Życzę bez spóźnień, albo kombinujcie dobre wymówki. Zapamiętajcie je i zadzwońcie w poniedziałek za tydzień.

Jesteśmy cały czas najlepszymi polskimi hitami bliziutko was, jak najbliżej się da. Jeśli trzymacie tak odpowiednio blisko, ten głośnik przy uchu, tylko uważajcie, żeby to wtedy głośność radia była odpowiednia, żeby sobie nie uszkodzić słuchu na przykład. 10 minut zostało nam do 8. Odkrycie jest nowe. Niebieskiej ośmiornicy w głębinach Oceanu Spokojnego. Niebieska ośmiornica. To taka fundacja Karola Darwina. Ona odkryła nowy gatunek takiej ośmiornicy na głębokości, uwaga, 1773 metry pod poziomem morza. Tak? Dobrze mówię. No jak na głębokości, to pod poziomem morza. U wybrzeży Ekwadoru. No, ciekawe, tak sobie myślę. Ile jeszcze pięknych odkryć jest przed nami? Wystarczy, że ludzkość sięgnie

tak trzeba żyć, żeby to zło odganiać, dobre przyciągać. A zły może być budzik, to go przez okno i już. 6 minut do 8. Zagramy oczywiście w Państwa Miasta dziś także. Prezent marzeń do zgarnięcia wartości 500 zł. Od teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826. Mam nadzieję, że to jest znany Wam numer. I na Messengerze, jeśli się zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. Dzisiaj odpowiedź na pytanie... Co jest dobre z rana na śniadanie? Ha, ha, niech będzie o jedzonku. Takie odpowiedzi przyjmuję. Najlepsze śniadanka zagrają w Państwa Miasta po 8.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Codziennie.

0: od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.

0: na Szosie Lubickiej i przy Dworcu Wschodnim.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i najpewniej usłyszy zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. 37-letni obywatel Turcji miał doprowadzić do tragedii, skręcając w lewo z pasa do skrętu w prawo. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Mateusz Gołębiewski.
4: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
3: Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Uszkodzeniu uległo wiele budynków. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów szkoły podstawowej, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Trzęsienie ziemi wywołało także tsunami o wysokości około metra. Teraz Kraków i 25. już wielka parada smoków. Wczoraj ulicami przeszedł korowód sprzed Wawelu na rynek główny.
5: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
6: Ten różany, bo lubię przyrodę.
7: To ma róże zamiast ognia? Różanka!
5: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
6: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
3: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
3: Florentino Pérez ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlet Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się za Stalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 2,5 minuty po 8. Dzisiaj jest też Dzień Informatyka. Zatem w języku informatyków chciałbym...

0: Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 2,5 minuty po 8. Dzisiaj jest też Dzień Informatyka. Zatem w języku informatyków chciałbym

0: i od dawna to wiem.
1: 9,5 minuty po 8. Męskie granie tegorocznej hymn, ten pierwszy, bo już drugi też wydali, się okazuje. A tymczasem w sobotę wieczorem w Erywaniu w Armenii odbył się konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. I kto wygrał?
2: Polska Górą!
3: Polska Górą! Polska Górą!
1: Okazuje się, że w tej Eurowizji dla młodych muzyków to jesteśmy dobrzy, bo to już czwarte zwycięstwo Polski w historii tego prestiżowego konkursu. Zwyciężył 18-letni Polak, akordeonista Michał Stochel. Nie dziwota, że na akordeonie wygrywamy, bo po zwycięstwie, w sumie gość ma już 18 lat, jest świętowanie.

0: Hipnotyzujący głos Sobela. Wycofuję się. 17 minut po 8, pora zagrać, zobaczymy, jakie będą wasze głosy w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A dokładnie chodzi o głos Michała i głos Agnieszki. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Jesteśmy w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy z koła. Losuję wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę.

0: Wszystko jasne?
1: Oczywiście. Tak.
2: Dobrze, Michał zacznie. W prawo czy w lewo, Michale?
1: W lewo.
2: W lewo kręcimy, proszę bardzo. Długo się coś kręci, albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce, nie wiem o co chodzi. Litera K, zatrzymało się na literze K,

0: W lewo, Michale.
1: W lewo.
0: W lewo kręcimy, proszę bardzo. Długo się coś kręci, albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce, nie wiem o co chodzi. Litera K, zatrzymało się na literze K. Kręci, albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce, nie wiem o co chodzi. Litera K, zatrzymało się na literze K.

0: Kaktusowy?
1: Dobra, niech ci będzie, zaraz będziemy sprawdzać, czy jest kolor kaktusowy. Jak jest kolor kaktusowy, to 5. A Karolak, o jakiego Karolaka ci chodziło?
0: O Tomasza.
1: No dobra, tak myślałem. Jest Karolak, się kojarzy z tą przerwą między zębami, no wiadomo. Kaktusowy kolor jest, sprawdziliśmy, więc 5 punktów, Michale, będzie dla ciebie. Agnieszko, 5 punktów do przebicia.
2: Spróbujemy.
1: Spróbujmy. W prawo, w lewo?
2: To może w lewo.
1: Też w lewo. Proszę bardzo. A znowu mocno zakręciłem. Znowu się będzie długo kręcić. Nie wiem, jakąś taką siłę w tej lewej ręce mam. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu w lewej. O, Joker. Joker się mu wylosował. Możesz wybrać sobie literę.
2: To może D.
1: Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
2: Tak.
1: Dobrze rozumiem? Dobrze. No to uwaga państwo.
2: Tania.
1: Miasto.
2: Dąbki.
1: Tytuł filmu.
2: Dzień świstaka.
1: Imię.
2: Daniela.
1: Roślina.
2: Dynia.
1: Potrawa.
2: Dyniowe ciasto.
1: Zawód.
2: Lekarz.
1: Okej. I teraz tak. Dąbki. Dąbki. Dąbki. Jak myślisz, Agnieszka?
2: Są, na pewno.
1: No są dąbki, pewnie, że są. Kto nad morze jeździ, ten wie, że są dąbki.
2: No właśnie.
1: Tylko pytanie, czy to z miasto?
2: Oczywiście.
1: No, no, no nie, no nie, no nie, Agnieszko. Dąbki to jest wieś nadmorska, ale jednak wieś to nie jest miasto. Zatem nie możemy uznać miasta i każdej kolejnej odpowiedzi.

0: A niech ma. Agnieszko, prezent marzeń do Michała, do ciebie nagroda pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
1: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

czasami warto podnieść wysoko głowę, popatrzeć na chmurki i różne rzeczy sobie wyobrażać, na przykład statki. Demono w Radiu SK2, 25 po 8. Nie chcemy się chwalić, ale musimy, kto by nie był na bieżąco w ten weekend. Dopiero się obudził po długim weekendzie do życia, to trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska osiągnęła w weekend największy sukces w swojej tenisowej karierze. Finał French Open, co prawda bez powodzenia, bo w finale przegrała z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale co zyskała, to jej. Czytam, że za sam udział w finale ponad $1,5 miliona. Dodatkowo awans w rankingu WTA, przed turniejem była 114, po turnieju jest już 21, czyli przegrała, ale wygrała. Dziękuję. Eska.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Toruńskie termometry dziś zatrzymają nam się w okolicach 23 stopni, dziś też bez opadów, więc jeżeli zastanawiacie się, czy jest to dobry dzień na rower, odpowiem tak i dodam, odpalcie sobie aplikację Aktywne Miasta, bo dzięki temu Toruń może zostać rowerową stolicą Polski, a czas rywalizacji jeszcze do końca czerwca. Jeszcze teraz nie rowerem, a samochodem ciężko będzie nam przejechać w okolicach ścisłego centrum. Uważajcie też przy Dworcu Wschodnim i na Szosie Lubickiej.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia na wysokości węzła Gliwice.

Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. To 5 punktów. Pierwszy z nich to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł. Maksymalna cena diesla to 6,48.

Uwaga, będą się wysypać ziemniaki. O, wysypały się, to Basik tak zapewnił to wysypanie ziemniaków. Lubię, czy to perkusja, czy bas, jak się wysypują ziemniaki, jest dobrze. 21 minut do godziny 9, pora się przenieść w czasie. Kącik odkurzający, czyli czytamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2021 rok, bierzemy na tapet. Policjanci z Wrocławia musieli interweniować na Starym Mieście po tym, jak otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia maski i dachu w osobowym BMW. Jak się okazało, samochód zaatakował 63-letni mężczyzna przy użyciu młynka do pieprzu. Tak pisał portal Polsat News 8 czerwca 2021 roku. 63-latek w rozmowie z mundurowymi przyznał się do zniszczenia zaparkowanego nieopodal BMW. Jak sam powiedział, zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut. Czyli mówiąc inaczej, chciał wszystkim pokazać, jak się pieprzy niemieckie samochody.

No zaczął to koncertowanie wyśmienicie. Jak on koncertuje, to żaden tak nie koncertuje, jak on koncertuje. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. 10 minut zostało nam do godziny 9. Teraz badania. Lubimy badania, a jak usłyszymy, że to są badania dotyczące likwidacji kleszczy, to pewnie się zainteresujemy. Kanadyjscy naukowcy wysypali jesionowe wióry na ścieżce w lesie i z pobliża ścieżki zniknęło 48% kleszczy. A jak wióry nasączono środkiem owadobójczym, to populacja kleszczy zmniejszyła się o 99%, czyli tak jakby kleszczy w lesie w ogóle nie było. Czyli wychodzi na to, że na spacery do lasu trzeba się dobrze przygotować. Szczególnie panowie, zapuszczamy brody, ale to musi być taka konkretna broda, taka nadrwala. To ma być taki drwal, że aż wióry lecą.

5 minut zostało nam do godziny 9. Kasia Grodzka już przejmuje stery i zagrawam 10 utworów tych najlepszych polskich, jeden po drugim, bez reklam. Na koniec chciałem Medardów wszystkich pozdrowić, bo zobaczyłem teraz, że Medard obchodzi dzisiaj imieniny i Seweryn. Najlepszego w Dzień Informatyka i Światowy Dzień Oceanów. Za chwilę wypłyniemy na ocean polskiej muzyki z Kasią Grodzką. Dobrego, pięknego dnia.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
15: Dzisiaj toruńskie termometry zatrzymają nam się w okolicach.

0: Na ten moment, przynajmniej jutro, co prawda w Toruniu cieplej, do 25 stopni, no ale deszcz i burze mogą nawiedzić nasze miasto i parasolka może przydać nam się tak naprawdę do końca tego tygodnia. Od środy spadki na termometrach nawet do 17 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 9, news SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża. Na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, czy Maja spotka się dzisiaj z fanami?
4: Już w Paryżu, w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa André Agassi, Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Mai czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
5: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
4: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
3: W najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, tak mówi profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
6: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne. Czy należało nadawać? Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy.
3: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. Pierwsza część nowej linii kolejowej Nowy Sącz - Kraków gotowa, mówi Piotr Hamarnik,

0: PKLK.
1: Linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
0: Pociągi na tej trasie pojadą 14 czerwca.
2: SK2 News, Toruń.
3: Marta Łazarska, trwa rywalizacja o miano rowerowej stolicy Polski. Toruń również pretenduje do tego tytułu. Wystarczy zainstalować aplikację Aktywne Miasta, wybrać nasze miasto i wsiąść na rower. W ubiegłym roku mieszkańcy Torunia przejechali ponad 152 tysiące kilometrów, zajmując 31 miejsce. Plac przed parkiem w okolicach Placu Rapackiego w Toruniu do zmiany. Taki pomysł ma miasto i konsultuje go z mieszkańcami.
4: Będzie więcej zieleni, odbetonowana zostanie przez miasto przestrzeń,
3: mówił Łukasz Broniowski z Fundacji Stabilo. Konsultacje potrwają do końca tygodnia.
5: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2. Tak jak słyszeliśmy, Maja Chwalińska za pół godziny ląduje w Polsce i martwi się, że nie umie jeszcze dawać tych autografów. Maja, każdy twój buzzglow jest na wagę złota. Tyle w tym temacie, a ja mam dla was 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: No to gramy.

O małych szczęściach w życiu. Jansson i Badach w Radiu SK2. No bo to ważne przecież, żeby wiedzieć, co nas uszczęśliwia, a co wprawia w zły nastrój. Taką wiedzą ostatnio podzielił się słynny aktor Sean Penn, który stwierdził, że już nie będzie chodził na żadne tam gale, czy to oscarowe, czy to Złoty Glob. Nie. Dla niego jest za dużo ludzi, źle się czuje w takich zatłoczonych, głośnych miejscach, no i w ogóle dość, koniec, basta. I w sumie sobie tak myślę, że chłop ma 3 Oscary na półce, więc w sumie co się tam będzie gniótł w tłumie? Status legendarnego domatora zdobywa się latami. SK

wehikule czasu mam dla Was kawałek, który co prawda powstał w latach 70., ale do tej pory jeszcze, w 2026 roku, obecny jest na wszelkich polskich weselach. I nie ma się co dziwić, skoro zespół 2 plus 1 śpiewa o sukni z welonem. Winda do nieba przed nami w Radiu SK2.

to może ja przedstawię, bo może ktoś nie kojarzy. Ola, Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A jeśli ta propozycja od Oli wam się spodobała, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. I tam w propozycjach, jak sobie zjedziecie myszką, możecie głosować właśnie na ten kawałek, postawić tam plusika obok Oli. Kto wie, może wejdzie do notowania i w piątek po 18 usłyszymy.

0: Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: I po reklamie.

0: Takie hity też są potrzebne przy poniedziałku, na to, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o życiu, podumać, zreflektować się nawet, albo po prostu posłuchać, bo melodia panom z Golden Life wyszła naprawdę piękna. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity, co zresztą słyszycie punktualnie o godzinie 10:00 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Poniedziałek w Toruniu przywitał nas całkiem pogodną aurą. Na toruńskim niebie mamy wprawdzie trochę chmur, a słońce także nieraz na nim zawita. Na termometrach w Grodzie Kopernika możemy odczytać 18 stopni. Wartość odczuwalna może być jednak wyższa, a maksymalnie zobaczymy do 24 stopni. Dzień

0: oraz opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze. To po tym, jak samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, wleciąc nad terytorium Rosji. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
3: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
2: Setki kibiców przywitały Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21. miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
4: SK2 News, Toruń.
5: Renata Grudzińska. Kleszcze są już w pełni aktywne. Lasy Państwowe w Toruniu przypominają, jak radzić sobie z tymi, które znajdziemy na ciele.
6: Ruchem bardzo zdecydowanym wyciągamy kleszcze, ale wcześniej chwytamy go na przykład pensetą.
5: Mówiła Honorata Galczewska z Lasów Państwowych w Toruniu. Pikniki, warsztaty i dobra zabawa w Kujawsko-Pomorskim. Ruszyło lato w Konstelacjach.
7: Format pikników pod kujawskim niebem w Ciechocinku, w Inowrocławiu oraz w Kruszwicy.
5: Mówiła Beata Semińska z Urzędu Marszałkowskiego. Pierwszy piknik 2 sierpnia w Inowrocławiu.
8: Tutaj Radio SK2. Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Oceanów, więc jako, że my w Polsce dysponujemy tylko morzem, to życzę Wam wielkiego oceanu, możliwości do odpoczynku w tym tygodniu, no bo wiadomo, że człowiek zmęczony po długim weekendzie. A my gramy Wam najlepsze polskie hity na rozluźnienie. Zespół Mysłowic, zespół Manam. Oni przed nami w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.
10: Teraz gramy.

Taka męska, muzyczna rozmowa w Skajach. Testosteron w Radiu SK2 gramy wam. Za to adrenalina na pewno podskoczyła turystom w Tatrach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niedźwiedzia polującego na młodą łanię zaledwie 10 metrów od zatłoczonego szlaku na morskie oko. Władze parku ostrzegają, żeby od misiów trzymać się jak najbardziej z daleka, mieć oczy dookoła głowy. No i ogólnie też w takiej sytuacji, kiedy tego misia spotkamy, po prostu zachować spokój. No to wiadomo. No i masz. Człowiek idzie na spokojny spacer po oscypka, a tu na żywo serwują tatrzański National Geographic i to jeszcze bez cenzury. SK2

0: Piosenka, którą można skierować w dwie strony. W kierunku miłości swego życia oczywiście, a także w kierunku weekendu, bo wiadomo, że weekend to jest życie. Bez Ciebie umieram i zespół Manam w Radiu SK2 to za nami. To finał dziesiątki najlepszych polskich hitów w tej godzinie. A jeszcze przed godziną 11 usłyszycie m.in. Michała Szczygła i Bledkę. Warto zostać z Radiem SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Cię. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: sklepach i na castorama.pl.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: I po reklamie.

0: lubię już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pestak lub...
1: Sezon stadionowych koncertów trwa sobie w najlepsze. Za nami weekend ze stadionowym, obrotowym Dawidem Podsiadło w Chorzowie. Za to za dwa tygodnie, 26 czerwca konkretnie, na stadionie we Wrocławiu zagra właśnie ona, Sanach i ten stan. Gramy wam w Radiu SK 2. Przed nami nie na stadionie, a w naszym bardzo przytulnym studiu. Najnowsze informacje od Ani Łobockiej.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo

0: ciekawe jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nie czekaj.

0: Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Nie czekaj.

21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: 19 stopni pokazują nam obecnie termometry w Toruniu. Te wartości poszybują jeszcze w górę, aż do 24 stopni. Tyle przewidują na dziś toruńscy synoptycy. Na toruńskim niebie

0: 15 stopni. Ciśnienie w Toruniu utrzymuje się na obniżonym poziomie. Jeżeli mocno odczuwacie skutki pogody, to warto sięgnąć po kawę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Setki kibiców na warszawskim lotnisku powitały Maję Chwalińską. Nasza tenisistka przyleciała porannym lotem z Paryża. To po ogromnym sukcesie, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Po takim sukcesie nie mogła nas tu zabraknąć, mówi jeden z kibiców.
3: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
2: Prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu na przechodniu spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
4: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków.

0: Mówiła Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dzisiaj zamknięta. To po tym, jak Iran wystrzelił kolejną falę rakiet wycelowanych w terytorium Izraela. W nocy doszło też do wzajemnego ostrzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów oraz Izraela.
1: SK2 News, Toruń.
2: Renata Grudzińska. Remont w Muzeum Tonego Halika w Toruniu. Oddział otrzymał dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.
3: Modernizujemy praktycznie cały budynek, także w środku.
2: Mówiła Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego. Dofinansowanie wyniosło ponad 3 miliony, a prace mają ruszyć w przyszłym roku. Wracają wakacyjne kursy do kamionek. Już od 13 czerwca autobusy linii 141 połączą Toruń z popularnym Kąpieliskiem. W wakacje liczba kursów zostanie dodatkowo zwiększona.
4: Minęła 11, a w tej godzinie będzie i kwieciście, bo usłyszymy Maćka Musiałowskiego i nostalgicznie, bo przed nami kolejny wehikuł czasu. Tutaj Radio SK2, przed nami też oczywiście dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.
5: No to gramy.
1: 10 hitów.
5: Najlepszych.

Ja tam wierzę, że zazdrość to nie tylko negatywne emocje. Zazdrość to też dobra muzyka w wykonaniu zespołu Hej. Tutaj Radio SK2. Za to nam mogą zazdrościć w całej Europie. Słuchajcie, okazuje się, że Polacy są w ścisłej czołówce najdłużej pracujących narodów w całej Unii Europejskiej. Spędzamy w pracy średnio ponad 38 godzin tygodniowo, co daje nam miejsce na podium, zaraz obok Greków i Bułgarów. Więc jeśli dzisiaj szef zapyta was, dlaczego tak wolno pijecie kawę, odpowiedź jest bardzo prosta. Dbamy o unijną średnią, bo i tak jesteśmy do przodu z godzinami.

tym wehikule czasu będzie bardzo beztrosko. Słowa do utworu, który za chwilę usłyszymy, powstały przypadkiem podczas spotkania Andrzeja Rybińskiego z tekściarzem Markiem Degnanem. Pan Marek po prostu odruchowo rzucił tak, nie liczę godzin i lat, i tak ten tekst wszedł do refrenu i tytułu także.

0: To sezon i Dawid Podsiadło w Radiu SK2, a ja nie mogę się doczekać, aż któregoś dnia powiem na antenie, a przed nami nowy singiel od Dawida Podsiadło i Sobla, bo taka współpraca nam się szykuje. Panowie zapowiedzieli wydanie wspólnego albumu już w przyszłym roku. No i fani już też kombinują, jaką nazwę sceniczną dać temu duetowi, to tak jak było w przypadku Taco na Fide. I mnie bardzo podeszła taka propozycja, uwaga, Sobelosiadło. Takie słowiańskie, fajne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni.

0: Cudownie, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To Desuj, życie cudem jest. O tym, jakie cuda dzieją się w Polsce i na świecie, usłyszymy za chwilę w newsach. A po godzinie 12 będzie też wkrętka Kamil Nosela.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Jeżeli odczuwacie dzisiaj zmęczenie czy ospałość, no to chyba mamy winowajcę gorszego samopoczucia. Może

0: porządku.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, przekazał premier Donald Tusk, dodając, że warto to zrobić, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. A chodzi o sprawę z końca maja. Prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych.

0: Potem prezydent Polski zaproponował odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś zwołano posiedzenie kapituły orderu, które ma się zająć tą sprawą. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniono przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwalił się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: W porcie w Gdyni tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
0: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Trzy osoby są podejrzane. Grozi im do 20 lat więzienia, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u, a na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu,

Tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u, a na problem zwrócił artysta KW przy okazji utworzenia muralu.

0: I Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
1: Jest kontrast, prawda?
0: Troszeczkę wstyd.
1: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
2: Tał stopę dla pana prezydenta.
3: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
4: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dodajmy, prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że chciałby przyznania dla Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
5: K2 News, Toruń. Renata Grudzińska. 240 tysięcy złotych dofinansowania.

0: kościoły, takie trochę ukryte, nietypowe, wille, parki albo cmentarze.
1: Mówiła jedna z pomysłodawczyń, Sylwia Centkowska. Aplikacja jest darmowa i można tworzyć w niej własne trasy regionalne.
2: To może w Dąbrowie Górniczej jakiś taki turniej na tym starym korcie zrobić? Maja Chwalińska kontra Dawid Podsiadło i wszyscy będą szczęśliwi i kort będzie działał. Taki tylko pomysł podrzucam. Kamil Nosel za chwilę podrzuci nam swoją wkrętkę. Muzycznie na początek godziny 12. Ewa Farna, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Proszę, ile problemów może przysporzyć się zmiana adresu. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, zespół Łzy, a jeśli chcecie usłyszeć, jak ktoś jest wkręcany, to dobry adres Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca.
2: Pani Klaudio, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali z tym menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, z listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
3: Bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
2: Wiem,
3: więc...
2: to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was. Bo ile wy będziecie mieli osób?
3: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
2: I chcecie stoły w podkowę czy w prostokąt?
3: Ojejku, wie pani...
2: Bo jeżeli w prostokąt, to ja pani powiem, jak to wyglądałoby. Ja wtedy kładę na podłogę te pustaki, które oni mi obiecali, że dadzą, plus karton gips. Nakrywamy to obrusami i tego nie widać. I macie przestrzeń, proszę pani, do zabawy normalnie.
3: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem w stanie teraz sobie tego wyobrazić. Możemy za
2: to ja pani powiem co jak. My bierzemy te pustaki, które przygotowali na remont sali, robimy w kształcie prostokąta i kładziemy tam karton gips i nakrywamy to, proszę pani, obrusem.
3: No gdzie pustaki i gdzie stoły?
2: Dobrze, tylko że to będzie zasłonięte, a w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała, tak? No to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustaki, to bez sensu.
3: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No nie jestem w stanie, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
2: No tak, kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
3: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać. Jak
2: nie,
3: ktoś...
2: karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
3: No dobrze, to tak ewentualnie możemy zrobić. No.
2: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
3: No dobrze, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
2: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
3: Dobrze.
2: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
4: Cześć, Klauduśka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Bo

0: Obywatel GC w Radiu SK 2. Tak, tak, to ja, gramy wamę w dziesiątce polskich hitów. Mam bardzo ważną informację dla miłośników bajeranckich samolotów. Nasze nowiutkie myśliwce F-35 z Ameryki zaliczą w tym tygodniu taki oficjalny debiut na polskim niebie. W piątek husarze, bo takim na imię, przelecą nad największymi polskimi miastami. Wiecie, taka rundka honorowa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Piloci mają zejść naprawdę, naprawdę nisko, tak, żeby każdy mógł podziwiać. Jeśli to prawda, to z kolei po takiej rundzie piloci też zobaczą cały plik mandatów z fotoradarów.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną.

0: Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram.

0: Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
3: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
4: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Hej Hej z albumu Helsinki gramy wam w Radiu SK 2. Za to dosłownie kilka dni temu 10 urodziny obchodził singiel Malinowy Chruśniak. Daria zapowiedziała, że ukaże się on na limitowanym winylu w ramach reedycji albumu Akysz, a my już też czekamy na wiosnę, bo to wtedy ma się ukazać 5. krążek artystki. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsza polska muzyka. Za chwilę się.
1: Reklama.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku.

0: obowiązku. Materiał nie jest ofertą.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
7: Na toruńskim niebie cały czas utrzymują się chmury, choć słońce coraz śmielej pokazuje nam się zza obłoków. Opady deszczu nie powinny zepsuć Wam dzisiaj planów. I dodam, że warto skorzystać z toruńskiej

0: 17 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać wyróżnienie Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie. Jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Więcej wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
3: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
2: Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy w Saksonii, podała tamtejsza prokuratura. Chodzi o wydarzenia w Gorlitz przy polsko-niemieckiej granicy. 18 maja zawalił się tam budynek, najprawdopodobniej przez wybuch gazu. 3 osoby zginęły. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani Bartosz K. i Afgańczyk Zolmay K. są znani służbom z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają teraz w areszcie w związku z inną sprawą. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna. Szczegółów na razie nie znamy. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
4: SK2 News, Toruń.
5: Renata Grudzińska. Czy Toruń ma problem z gołębiami? Przedsiębiorcy ze Starówki zwracają uwagę na zabrudzone elewacje budynków, a miasto apeluje.
6: Apelujemy do turystów i mieszkańców, aby nie dokarmiać ptaków w zespole staromiejskim.
5: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Festyn rodzinny na bydgoskim Przedmieściu już w najbliższy weekend. Jakie atrakcje zaplanowano?
7: Zrobienia łapaczów snów, biżuterii, malowanie buziek.
5: Mówiła Iwona Kacur z Kulturalnego Hubu, który zaprasza od godziny 12 do 17.
8: Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Informatyka? To znaczy, że wiecie, u mnie działa, znacie pewnie to hasło, prawda? Jakie wy macie wspomnienia, ewentualną styczność z informatykami u siebie w pracy, czy też może na innych polach? Bardzo jestem ciekaw, dajcie znać, można głosowkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, Dawid Kwiatkowski rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wcale się nie dziwię, jeżeli ten numer porwał was do tego, że sobie teraz podśpiewywaliście pod nosem, no bo taka jest magia wielkich hitów. Baj mi Biała Armia, Westerwauna, te najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Wiktoria Kida, będzie też Ewelina Flinta. Już 17 po pierwszej na zegarkach. A propos tego Dnia Informatyka, który dzisiaj mamy, zapytałem was o waszą styczność z informatykami, działem informatyków, jakimś wsparciem informatycznym. Zawsze to się kończy na kultowych tekstach, które przypomnieliście i podesłaliście mi. No właśnie, kultowe U mnie działa. To jest absolutny numer jeden, ale jeszcze są inne. Na przykład, a próbowałeś wyłączyć i włączyć, a jak kanał nie działa, to jeszcze raz wyłącz i włącz. To też jest zaklęcie, które dosyć często się pojawia. Albo nic nie dotykałem, samo się zepsuło. Albo jeszcze inne. To nie jest błąd, to funkcja. Jeszcze tylko 5 minut i będzie gotowe. O, to jest najlepsze, bo zazwyczaj od tych 5 minut to mija godzina, zanim dostajemy sprzęt ponownie działający. Albo jeszcze inna sprawa, na przykład po ponownym zrestartowaniu, jeżeli okazuje się, że nadal coś nie działa, wtedy pojawia się takie najbardziej tajemnicze zdanie w branży informatycznej. To ciekawe, bo przed chwilą działało. I potem następuje to znowu słynne 5 minut, czyli godzina. Ale informatyków pozdrawiamy, bardzo cenimy waszą robotę.

W tej chwili już 27 minut po godzinie 13. Po tym jak Ewelina Flinta zaprezentowała nam Żałuję, pora na to, żebyśmy sięgnęli do skarbnicy naszych hitów kultowych, nieco starszych. Nawet powrócimy do pola sprzed... Ale nie, to może po kolei. Chodzi o piosenkę, którą za chwileczkę wam zagram. Zakazany owoc. Piosenka, która w 1988 roku zrobiła z Krzysztofa Antkawiaka jedną z największych młodzieżowych gwiazd w naszym kraju. Utwór napisał duet marzeń. Muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Tekst stworzył Jacek Cygan. A piosenka opowiada o świecie nastolatka, który marzy o rzeczach jeszcze dla niego niedostępnych. Stąd tytułowy Zakazany owoc. Prawdziwy przełom nastąpił podczas, no właśnie, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. Wtedy zaledwie 15-letni Antkowiak wykonał tamten utwór i błyskawicznie podbił serca widzów, zdobywając nagrodę publiczności. Dla wielu był wtedy symbolem młodego pokolenia końca lat 80. Piosenka okazała się tak dużym sukcesem, że stała się tytułem debiutanckiego albumu Antkowiaka. Płyta zdobyła status złotej płyty, a sam utwór do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów tego właśnie artysty. Ciekawostką jest, że Zakazany owoc był napisany specjalnie dla młodego wykonawcy i opowiadał o typowo dziecięcych ograniczeniach, o tym, że nie wszystko wolno od razu. Co zabawne, wielu słuchaczy po latach dopatrywało się w tekście znacznie bardziej dorosłych znaczeń, choć pierwotnie była to po prostu piosenka o frustracjach nastolatka. Rodzice pewnie wiedzą, o czym mówię. To jeden z tych utworów, które po pierwszych dźwiękach natychmiast przenoszą słuchaczy sentymentalnie do końcówki lat 80. i do festiwalu w Opolu, gdzie narodziła się gwiazda Krzysztofa Antkowiaka. Mi jeszcze przypominają słynną w tamtych czasach dyskotekę pana Jacka. Pamiętacie? No to Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nie miałem dla tego pojęcia, że jak zagram wam Krzysztofa Antkowiaka i Zakazane Owoce i przypomnę ten numer, to tyle podziękowań wpłynie na naszą skrzynkę. Bardzo mi miło, od tego tutaj jesteśmy, żeby przyjemności wam sprawiać. Tymczasem Marisa numerem Odkochaj zamknęła tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Sprzątanie nie musi być udręką. Tutem poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tutem, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tutem, nie ma lepszych rozwiązań.
6: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku tak przewrotnie pożyczył nam Artur Gadowski muzycznie w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będzie godzina 14 i punktualnie o 14 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku. Po 14 zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i tak, spokojnie będzie też skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięły tak bardzo ułatwiające nam życie automatyczne skrzynie biegów w naszych samochodach.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnicy.

0: Laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
4: Niebo nad Toruniem z każdą godziną coraz bardziej nam się rozpogadza. Rośnie również temperatura. Obecnie toruńskie termometry wskazują już 22 stopnie. Dziś jeszcze bez parasolek. No.

0: jedzenia i na szosie Lubickiej.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Jest 14. Niosę Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
4: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
3: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek z bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem w Radzeniu Podlaskim, a pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Już ponad 30 ofiar śmiertelnych oraz ponad 130 osób rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Zawaliło się wiele budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz obiektów edukacyjnych. Epicentrum zlokalizowano na morzu. Na szczęście zagrożenie falami tsunami już przeminęło. To było najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. We wtorek ceny paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł. Benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a diesla 6 zł i 45 groszy. To spadek o kolejno 7, 6 i 3 grosze na litrze.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Tramwaje wróciły na toruńską Elanę. Czas więc na kolejne zmiany, tym razem na Rubinkowie.
5: Zawieszone jest kursowanie linii tramwajowych numer 1, 5 i 6.
0: Mówiła Sylwia Derengowska z MZK. Dzisiaj i jutro od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności kursuje zastępcza linia numer 9. Czas na Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach w Toruniu. Mówi Paulina Pawlikowska z MKS Toruń, która organizuje zawody.
6: Blisko 200 zawodników z całej Polski zgłosiło się.
0: Kibicować możecie od piątku do niedzieli.
7: Kto potrzebuje odrobiny ukojenia, to zagram mu jedną z najpiękniejszych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę. Goja, Smak Słów. Potem Budka Suflera, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie Wiktor Waligura i Dry School, a także wideo Jania Wyszkoni. O, w Opolu to ten numer nieźle o polską publiczność rozbujał. To oglądał, ten wie, o czym mówię. Będzie też Skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły automatyczne skrzynie biegów. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Oglądaliście Opole? Widzieliście wykonanie tej piosenki na żywo w Opolu? Ania Wyszkoni w zespół wideo. Albo odwrotnie, wideo i Ania Wyszkoni, jak kto chce. Soft, tak nazywa się ten utwór. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będą elektryczne gitary, będzie Doda, będzie Dawid Podsiadło, będą Wilki, będzie Lady Punk, który wczoraj jubileusz świętował też na festiwalu opolskim. 20 po drugiej, no to teraz czas na...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o automatycznych skrzyniach biegów w samochodach, a to jest wynalazek, który po prostu pojawił się dlatego, że miał ułatwić życie kierowcom. Pierwsze próby stworzenia samoczynnej skrzyni podejmowano już na początku XX wieku, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1939 roku. Wtedy amerykańska firma General Motors zaprezentowała skrzynię Hydramatic, uznawaną za pierwszą masowo produkowaną automatyczną skrzynię biegów. Jej działanie opierało się na hydraulice, która sama dobierała przełożenia w zależności od prędkości samochodu. Kierowca nie musiał już wciskać sprzęgła, ani ręcznie zmieniać biegów. W czasach, kiedy ruch uliczny stawał się coraz większy, było to ogromne ułatwienie. Początkowo automaty były bardzo popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy długo pozostawali wierni manualnym skrzyniom, bo były tańsze, prostsze, pozwalały oszczędzać paliwo. Dopiero rozwój elektroniki sprawił, że nowoczesne automaty stały się szybkie, ekonomiczne i często zmieniają biegi lepiej niż człowiek. Ciekawostką jest, że podczas II wojny światowej automatyczne skrzynie biegów montowano także w niektórych pojazdach wojskowych. Uznawano, że żołnierz, który nie musi skupiać się na zmianie biegów, może lepiej koncentrować się na sytuacji na polu walki. A dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wielu krajach świata większość nowych samochodów sprzedawana jest już właśnie z automatyczną skrzynią biegów i jest to absolutna norma. Nawet u nas powoli w Polsce też staje się to normą. Po prostu niektórych modeli samochodów z manualną skrzynią już nie kupicie.
1: Skąd to się wzięło?

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

Lady Punk, mimo upływających lat, oni nadal w formie, a nawet zauważamy formę, która się poprawia w miarę upływu tych lat. Wydawałoby się, że powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? No tutaj logika nie istnieje i bardzo dobrze. 45-lecie obchodzi.

0: Drzwi świętowali fantastycznym koncertem jubileuszowym wczoraj na festiwalu opolskim, ale oczywiście festiwal opolski festiwalem opolskim. Oprócz tego cały czas trwa trasa 45, w ramach której możecie koncertowo spotykać się z zespołem Lady Punk. Zespołem, który numerem Znowu pada deszcz zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 22 minuty. Tyle pozostało do godziny 15. Coś wyczuwam, że już niektórzy fajlancik mają za sobą. Jak poszli do pracy na 6 rano, to o 14 pewnie już zostali zwolnieni z tej pracy. Znaczy nie na zawsze, żeby nie było. Dzisiaj. A i teraz tak sukcesywnie będą dołączać kolejni, którzy będą mieć wolno o 15, o 16, 17. Krótko mówiąc, wchodzimy powoli w lepszą strefę tego dnia, jakim jest bolesny poniedziałek. Zaraz Bryska i Kraksa.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwe.

0: Kalkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: I po reklamie.

0: Było, minęło, kwiat jabłoni. To, że kwiat jabłoni na chwilkę zniknął ze sceny, to nie znaczy, że było, minęło. To jest tylko przerwa. Teraz i Kasia, i Jacek angażują się w swoje solowe projekty. Kasia śpiewa, Jacek DJ-uje, więc w odpowiednim momencie kwiat jabłoni znowu powróci, ale myślę, że jak śledzicie chociażby twórczość i Kasi, i Jacka, to wcale wam tego kwiatu jakoś tam specjalnie nie brakuje, bo na pewno odrobinę i brzmieniowo, i nie tylko, odnajdziecie w ich solowych działalnościach, co wam bardzo mocno polecam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a już za chwilę będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Tłoczno robi się o tej porze dnia na toruńskich

0: letni, a w ciągu dnia czekają nas w Toruniu opady i burze. Parasolki mogą się przydać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co się dzieje teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
3: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
2: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz czas na krótki odpoczynek.
3: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
2: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Uwaga kierowcy, ekspresowa S5 pod Bydgoszczą zablokowana. To po wypadku z udziałem motocykla między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie. Motocyklista został ranny. Trasa jest zablokowana na wysokości miejscowości Drzewce. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 17. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. A to dlatego, że wracają loty z tej części świata. Pierwsze z nich pojawią się już od 13 czerwca. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
5: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami, dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
6: No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
7: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
4: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
2: A połączenie
4: Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
5: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami, dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
6: No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
7: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
4: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
6: Zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
7: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
4: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
2: A połączenie

0: o odpowiedzialnym zachowaniu.
1: Tak jak nie było śladu, że wcześniej ktoś tam był, tak samo po sobie to miejsce trzeba zostawić.
0: Mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych w Toruniu.
2: My tu gadu, a tu proszę bardzo, już się 3 minuty po godzinie 15 zrobiło na zegarkach. To chyba dobrze, prawda? Rafał Adamczak to ja. Dzień dobry, witajcie. A jak zagramy? Zagramy dobrze. Jak zwykle, bo u nas najlepsze polskie hity. Golec Orkiestra, BDS i Gromi, oni rozpoczną numerem Grunty, a potem Kuba i Kuba oraz ich troje. Będzie też Maryla Rodowicz.

Jak słychać, Maryla cały czas w formie. Zawsze nas artystycznie jakoś tak podnosi na duchu, powoduje, że jest od razu lepiej, prawda? No nie mówcie, że nie nuciliście, ale to już było. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i tak kolorujemy sobie poniedziałkowe popołudnie, 18 po trzeciej już na zegarkach. Za chwilę Oskar Cyms, niech mówią, będzie też Hania Kuzimowicz, będą bracia. Tymczasem internet, poza tym, że bywa rzeczywiście niebezpieczny i mnóstwo tam absolutnie bezwartościowych treści, przed którymi musimy chronić najmłodszych, to zdarzają się też inicjatywy godne oklasków, godne zauważenia, a nawet wzruszające. Jaki Rob Kenny, kiedy miał 14 lat, został porzucony przez ojca i po latach założył kanał na YouTubie, kanał, który nazywa się Dad, How Do I, na którym pokazuje wszystkim młodym ludziom, jak wykonywać codzienne czynności, których często uczą właśnie ojcowie. Od golenia się, wiązanie krawatu tam dochodzi, krawata dochodzi, podstawowe naprawy domowe. Jego celem jest wspieranie osób, które właśnie dorastały bez ojca albo innego mentora ważnego na etapie dojrzewania, dzieciństwa, potem czasu, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy dorastamy i potrzebujemy czasami instrukcji w takich najprostszych męskich czynnościach. Więc dla pana Roba wielkie oklaski i ukłony od nas. Gdyby ktoś chciał naśladować, to myślę, że dobre pomysły są po to, żeby tu się nikt nie obrażał, ale po to, żebyśmy je kopiowali, szerzyli i puszczali w świat. Niech jak najwięcej osób z takich dobrych rzeczy korzysta. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: I to jest SK2, 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Udzielali pomocy turystom 25 razy. Był też jeden wypadek śmiertelny. To dane interwencji ratowników TOPR z długiego czerwcowego weekendu. Najtragiczniejszym wydarzeniem był wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń. Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu powietrznym na wschodzie kraju wydały dziś siły zbrojne Łotwy. Nie było wymagania dodatkowych działań, a wojsko ma powiadamiać mieszkańców o ewentualnych zmianach. Dodajmy, dziś siły powietrzne Łotwy wydały już dwa komunikaty. Wcześniej armia informowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować się w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To będzie już druga taka wyprawa stomatologów ze stolicy Wielkopolski.

0: Życie jest po to, by korzystać zeń. Niech nam to przyświeca gdzieś tam w naszych głowach, tym bardziej, jeżeli czujemy, że być może dopada nas albo pracoholizm, albo mniej lub bardziej świadomie, niestety, w niego wkraczamy. Jugotalin Kazik, Malczyki w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, stoimy na progu sezonu wakacyjnego, urlopowego. Czasami, żeby zrealizować jakieś nasze plany, założenia, marzenia wakacyjne i urlopowe, no musimy trochę pożyczyć grosza i nie ma w tym niczego złego, absolutnie. Czasami te marzenia trzeba realizować tu i teraz, a nie czekać na nie wiadomo co, bo potem to okazuje się, że już nie mamy czasu na realizację owych marzeń, tylko trzeba robić to w sposób rozsądny i z głową. I właśnie o pożyczaniu pieniędzy dzisiaj po godzinie 16 w swojej prawdzie, a właściwie w swoich prawdach, Jarząbek będzie nam mówił. Więc jeżeli ten temat was interesuje, to koniecznie bądźcie z nami, a ja oczywiście będę grał tak, żeby miło było. Najlepsze polskie hity czekają za chwilę. Robert Gabliński, City Nancy w Radiu SK2. 18 minut zostało do godziny 16.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha. To Zbigniew Wodecki w Radiu SK 2, taki muzyczny klasyk. Zaraz będzie 16, pewnie już są tacy, którzy czekają na Jarząbka. Ten pojawi się tu na moment po 16 ze swoją kolejną prawdą. A dzisiaj w tej prawdzie będzie o pożyczaniu pieniędzy.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
12: Szczyt ruchu na toruńskich drogach mamy już w pełni.

0: został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las.
1: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. W pojeździe były 3 osoby. Na miejscu pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę w tej sprawie. Przeciwni są mieszkańcy i związkowcy. Niebawem ruszy protest. Ze szczegółami Tomasz Widak.
2: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
3: Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa,
2: mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
1: Z kolei o 17:00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji. Chcą ochronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwni powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u.
4: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. I nam się to nie podoba.
5: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
6: Mimo, że my sobie mówicie oni, co chcą, to i tak robią.
1: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: K2 News, Toruń.
8: Renata Grudzińska. Plac przed parkiem w okolicach Chrapackiego w Toruniu do zmiany. Taki pomysł ma miasto i konsultuje go z mieszkańcami.
9: Będzie więcej zieleni, odbetonowana zostanie przez miasto przestrzeń,
8: mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo, która prowadzi konsultacje do 14 czerwca. Toruński Szlak Aniołów cieszy się sporą popularnością. Potwierdza to Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
10: Biuro Informacji Turystycznej od początku projektu wydało 150 tysięcy mapek.
8: A więcej o aniołkach na torun.pl.
11: Za chwilkę wpadnie Jarząbek z prawdą. Wiem, że dzisiaj będzie mówił o pożyczaniu pieniędzy, więc temat ważny. A ja poruszę, mam nadzieję, też ważny temat, bo najlepsze polskie hity. Zagram wam Piersi, Bałkanica, to na początek, potem Mysłowic, potem też Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Maciej Musiałowski i Kasia Cerkwicka. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Niektórzy sami czują się jak latawce. Po pracy jeszcze trzeba tyle załatwić. Tak człowiek lata i końca nie widać, prawda? Spokojnie, kiedyś wylądujemy. Sylwia Grzeszczak za nami, zaraz będzie Maciej Musiałowski, a teraz będzie nasz eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Co czwarta osoba w Polsce przynajmniej raz w ostatnim roku pożyczała pieniądze i to nie zawsze w banku. Jak pokazuje najnowsze badanie, ponad 41% Polaków sięga po wsparcie finansowe, czasem u instytucji, a czasem u rodziny. Najczęściej pożyczają młodzi, między 18 a 24 rokiem życia, aż 62% z nich potrzebuje pieniędzy na starty w dorosłość, na edukację, pierwsze mieszkanie czy rozkręcenie samodzielnego życia. Problem w tym, że prawie co trzeci Polak przyznaje, że nie czuje się pewnie, jeśli chodzi o swoją wiedzę finansową, a brak pewności może naprawdę drogo kosztować. Większość z nas zwraca uwagę na koszty pożyczki, wysokość raty czy oprocentowania, ale aż 14% nie potrafi wskazać żadnych ważnych kryteriów przy wyborze kredytu. To pokazuje, że edukacja finansowa nadal jest nam bardzo potrzebna, bo im lepiej rozumiemy takie pojęcia jak RRSO czy całkowite koszty zobowiązania, tym łatwiej uniknąć pułapek w domowym budżecie. A jeśli już musimy pożyczać, warto wiedzieć, na co się piszemy. W przeciwnym razie możemy usłyszeć na przykład od rodziny: pożyczałeś, okej, ale oddać też kiedyś wypada, i wtedy nawet najlepsza kalkulacja może wpaść w odsetki nieprzyjemnych spojrzeń przy niedzielnym obiedzie.

Może dzisiaj popołudniu coś innego niż herbata z imbirem, ale nie wiem, to już wam zostawiam pod waszą uwagę i rozwagę. Pijcie co chcecie. Smola za nami, 16.30 dokładnie wybiła, to jest SK2. U nas czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.

3 oraz 3,5 roku więzienia. Białostocki sąd skazał dwie kobiety, które wyłudzały pieniądze od seniorów metodą na policjanta. Pokrzywdzeni stracili łącznie 200 tysięcy złotych. 25 i 39-latka były już w przeszłości karane za podobne czyny. Kobiety muszą również zwrócić pokrzywdzonym skradzione pieniądze. W ubiegłym roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracę straciło niemal 3 tysiące osób. Wynika z analizy serwisu Automotive Suppliers. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy osób. Jest to najgorszy wynik od wielu lat. Balony znów pojawią się nad Tychami i Pszczyną. Od 18 do 20 czerwca będzie można oglądać widowiskowe loty. To za sprawą szóstych już zawodów balonowych in the Silesian Sky. W zawodach weźmie udział 15 załóg z Polski, a także zespoły z Węgier i Litwy.

0: właśnie, jak spotkamy się w domach po pracy, po różnych zajęciach, obowiązkach, to śpiewajmy sobie albo chociaż mówmy takie właśnie piękne słowa. Po to jesteś na świecie, to ma nam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Dawid Porsiadło, Pięknie płyniesz, a 17 za 19 minut.
1: Tu promocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogal świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: O nich strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
4: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
5: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska. Z tobą nie umiemy wygrać, ale my o tej porze, chyba po obowiązkach w pracy, mam nadzieję, że większość jest już po, śmiało możemy powiedzieć, że wygraliśmy jednak z tym poniedziałkiem, takim niby strasznym dniem. To teraz czas już tylko na przyjemności, więc ja was w wyśmienitym towarzystwie zostawiam, bo już po godzinie 17 z wami Antonina Van Dessel i będą kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
15: Okolice 13 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy, a jutro czekają nas wartości do 25 stopni. Wtorek w Toruniu zapowiada się deszcz.

0: zawsze zmianie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku.

0: skutku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
1: Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem lądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po wielkich sportowych emocjach jednak przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego Rolanda Garrosa, zarobiła na kortach w Paryżu 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Jednak według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa. Czy da się tego uniknąć? Polski minister finansów rozwiewa wątpliwości.
2: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
1: Mówił Andrzej Domański, zapewniając jednocześnie, że w kraju Maja nie będzie musiała już zapłacić podatku. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
3: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
1: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat 18 par bliźniąt.
4: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Wskakują na siodełka i kręcą kilometry. Mieszkańcy Torunia mogą już zdobywać kilometry dla miasta w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Akcja potrwa do końca czerwca, a do udziału wystarczy aplikacja Aktywne Miasta. Toruńskie linie tramwajowe numer 1, 5 i 6 zawieszone. Wszystko w związku z modernizacją torowiska na Rubinkowie.
5: Od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności jest uruchomiona linia tramwajowa numer 9.
4: Mówiła Sylwia Derengowska z MZK. Więcej o zmianach na torun.pl.
6: I z tego wszystkiego wybiła godzina 17 i Jakuba, cały czas mam... te pieniądze, które Maja Chwalińska zarobiła i po prostu, wiesz, zamyśliłam się, co ja bym z tą kasą zrobiła.
1: A to aż... niedobrze. Tak? To lepiej tak nie myśleć. Ja tak za każdym razem, jak słyszę, ile
6: sportowcy masz tak samo jak ja.
1: Zarabiają, to tak, no niestety. No.
6: Antonina Van Dessel, dzień dobry, w poniedziałek 8 czerwca zaczynamy nasze muzyczne spotkanie i będzie się działo muzycznie. Kasy może takiej jak Maja nie mamy, ale za to muzycznie to my mamy naprawdę na bogato.
1: Zawsze coś.

Hej i Teksański w Radiu SK2. No i nie sposób nie powiedzieć o tym, że za nami kolejny festiwal w Opolu. No i trzeba przyznać, emocji w tym roku było naprawdę bardzo dużo. Widzowie żyli koncertami, wielkimi powrotami, no i występami artystów, o których później mówił cały internet. No a skoro to największe święto polskiej muzyki, no to nie mogło tam zabraknąć oczywiście również nas, czyli Radia SK2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bo w piątek nadawaliśmy dla Was prosto z Opola, z naszego mobilnego studia, tuż obok festiwalowych emocji i wydarzeń, które przyciągnęły tysiące fanów polskiej muzyki. Sporo komentarzy wywołały m.in. występy Justyny Steczkowskiej, która wisiała nad sceną i to dosłownie, robiła tam takie piruety, że naprawdę, a kobieta ma 50 lat, pozazdrościć. Jubileusz Lady Punk również na językach wszystkich, albo koncert z utworami Agnieszki Osieckiej też wywołał sporą burzę.

że oczywiście pozytywną w internecie. I jedno, absolutnie jedno jest tutaj pewne, o tegorocznym Opolu znowu mówiła i mówi cała Polska. No i tak powinno być. Eska 2. A teraz dla Was Grzegorz Chyży i Tap na chwilę w Radiu Eska 2. Jak stoicie w korkach, zrobi się Wam mega przyjemnie.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu przenosimy się teraz do 1983 roku, kiedy powstał projekt muzyczny Franek Kimono, który miał być jedynie niewinnym żartem i parodią, a w efekcie, no dzisiaj słowa tego utworu zna niemal każdy i po ponad 40 latach nadal wywołują uśmiech. Franek Kimono to projekt muzyczny, który miał być pastiszem kultury disco, bardzo popularnej w latach 80. w Polsce, a numer King Bruce Lee Karate Mistrz, który za chwilę usłyszycie, to kultowy przebój tego projektu, w którym w rolę tytułowego mistrza z sztuk walki odegrał Piotr Franceschi, występujący jako fikcyjna postać Franek Kimono. Piosenkę skomponował Andrzej Korzyński. No i co? No jest to coś!
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No i dodam wam jeszcze jako ciekawostkę, że dzisiaj Piotr Franceschi kończy 80 lat. No i umówmy się, jego głos rozpoznajemy po tak zwanej jednej nutce. Najlepsze życzenia, drogi Franku Kimono, i posłuchajmy tego kultowego hitu w SC2.

0: To taki numer, który śpiewają wszyscy po długim weekendzie, bo wszystko jedno, wszystko źle, jak śpiewa Lor, no bo skończył się ten długi weekend, a my już myślami w wakacjach. No więc skoro pogoda trochę odpuściła i zaczyna się robić trochę cieplej, no to sezon grillowy wystartował oficjalnie. No ale nie każdy ma ogród i miejsce na wielkiego grilla. No ale na szczęście balkon w bloku też można zamienić w małą strefę barbecue. Tylko najlepiej z grillem elektrycznym, no i solidną porcją letniego klimatu. A jeszcze do tego dodać hity Radia SK2 i już macie naprawdę bardzo dobrą strefę tego letniego klimatu. I coraz więcej osób właśnie tak urządza sobie wakacje w środku miasta. Są kiełbaski, warzywa, szaszłyki, a zapach niesie się po całym bloku szybciej niż plotki na klatce schodowej. Dlatego eksperci od dobrych relacji sąsiedzkich radzą jedno. Zanim sąsiad zapuka z pretensjami, lepiej zapukać do niego z talerzykiem karkówki.
1: SK2. Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Poniedziałek, zbliżamy się do godziny 18. To była grupa Mysłowic, Scenariusz dla moich sąsiadów. Bardzo dobrze, że zbliżamy się do tej godziny 18, bo to znaczy, że poniedziałek już się kończy, a do weekendu zostało już tylko co? 4 dni. W SC2 po 18 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Marcin Rozynek, Kombi, Sylwia Grzeszczak, więc jak sami widzicie, bardzo dużo dobrego, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
1: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. French Open zaczęło od kwalifikacji. W sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju.
5: No wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. No byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
4: Przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka. Wimbledon rusza 30 czerwca. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Ikony Śląska i ich kultowe miejsca na znaczkach pocztowych. To w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski.
6: Zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek.
4: Mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej. W poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny czy Ziemię Świętokrzyską.
0: No i leniwie na zegarach godzina 18. Wiesz, Kuba, co to oznacza?
4: Nie wiem.
0: A cię zaskoczyło.

0: że po 18 powiem, co było w Opolu najmodniejszą stylówką w tym roku.
1: Wow.
0: A wiem, że ty na modzie się znasz, więc...
1: Bardzo.
0: Antonina van Dessel, dobry wieczór. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i będzie się działo, tak jak powiedziałam. Powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu, więc zostańcie!
2: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
0: Coś, co potrzebne wszystkim w poniedziałek, bardzo dobry numer. Marcin Rozynek i Siłacz. Bądźcie siłaczami jak Marcin Rozynek. Poniedziałek już się kończy.

0: Dawna to wiem.
1: Aj, no tak dobrze tego się słucha, że nogi same chodzą pod stołem. Męski Grani Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer Nareszcie. Ja obiecałam wam, że powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu. No więc słuchajcie, na finale Opola muzyczne emocje emocjami, no ale internet jak zawsze zwrócił uwagę na coś innego. Że Biel opanowała scenę. Tyle gwiazd postawiło na jasne stylizacje, że momentami wyglądało to jak taka jedna wielka letnia impreza all white, zupełnie na modły zagraniczne. Było elegancko, świeżo, no i bardzo wakacyjnie, a widzowie szybko zaczęli komentować, że chyba przed koncertem ktoś wysłał artystom tę samą inspirację na grupie. Ale jedno w tym wszystkim jest pewne, że w tym roku Opole było nie tylko rozśpiewane, nie tylko były tam naprawdę wielkie show, ale było też wyjątkowo jasne, białe i czyste. No, jakkolwiek to brzmi. SK2. A muzycznie w SC2 już teraz T-Love. Nie, nie, nie.

fani od razu zaczęli zastanawiać się, kim jest tajemnicza partnerka artysty, no bo Podsiadło raczej znany jest z tego, że pilnuje swojej prywatności i takich rzeczy praktycznie nie komentuje. No a to jedno zdanie wystarczyło, żeby zrobił się show biznesowy alert w całej Polsce. No i internet po prostu zwariował. A jaka jest prawda, no to wie tylko Dawid. SK2 i oczywiście jego wybranka, więc posłuchajmy teraz już numeru Dawida Podsiadły, sezon w SC2.

0: RMF w Radiu SK2 była Zuza Jabłońska, która chce być jedną na milion. To był jej numer Odfiltruj rzeczywistość. I jeżeli podoba Wam się ten kawałek, no to słuchajcie, drodzy Państwo, trzeba wchodzić na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować, bo Zuza Jabłońska i numer Odfiltruj rzeczywistość, który przed chwilą usłyszeliście, jest w propozycjach. I Wasze głosy mają ogromne znaczenie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 w Radiu SK2 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy naprawdę mają siłę i kto wie, co się w piątek wydarzy, jak zaczniecie głosować. Także jeżeli ten kawałek przypadł Wam do gustu, no to wiecie, co robić. A za moment muzycznie, o, będzie bardzo dobrze. Jonatan, Mletka i Gips, no i ich Róż. Wakacyjnie się zrobi.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
12: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
13: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Cyk, cyk, cyk i na zegarach wybija godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca. To był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, ale spokojnie, bo w SC2 po godzinie 19 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Ewelina Lisowska, Wiktor Waligura i Dryskul oraz Bajm. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brie nasze ceny rządzą.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazarska, gdyby odpalić aplikację Aktywne Miasta i ruszyć na równik, no to z pewnością Toruń stałby się stolicą rowerową Polski. Jeżeli raczej chcecie zrobić to w teorii, no to spotkanie podróżnicze rowerem na równik w Muzeum Podróżników w czwartek o godzinie 17. A jeżeli wolicie wypoczynek mniej aktywny, no to może kino.

0: programie Co? Gdzie? Kiedy?
1: Marta Łazarska, gdyby odpalić aplikację Aktywne Miasta i ruszyć na równik, no to z pewnością Toruń stałby się stolicą rowerową Polski. Jeżeli raczej chcecie zrobić to w teorii, no to spotkanie podróżnicze rowerem na równik w Muzeum Podróżników w czwartek o godzinie 17. A jeżeli wolicie wypoczynek mniej aktywny, no to może kino. No i wybiła nam punktualnie godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca, to jest Radio SK2, ja nazywam się Antonina Wandesel i gramy wam tutaj najlepsze polskie hity. A w tej godzinie oprócz, no oczywiście, najlepszej muzyki, powiem wam ciekawostkę na temat polskiego show biznesu, bo naprawdę w tym tygodniu się działo, także koniecznie bądźcie ze mną i zaczynamy.

Można lubić, można nie lubić, ale kawał głosu to ona ma, Edyta Górniak, to nie ja w Radiu SK2. I nawet nie czuję, jak wieczorem w poniedziałek rymuje i miały być plotki i ploteczki z naszego show biznesowego podwórka. I tym razem na tapet bierzemy Małgorzatę Rozenek-Majdan, która postanowiła zorganizować naprawdę huczne urodziny swojemu synkowi Heniowi. I jak to u Małgosi bywa, no nie było mowy o żadnej skromnej imprezie, jak się pewnie domyślacie. Wszystko, ale to wszystko było dopięte na ostatni guzik i raczej w takiej wersji, no na bogato i jakby luksusowo. W sieci od razu oczywiście pojawiły się komentarze, że u Rozenek świętowanie to zawsze pełen pakiet, dekoracje, klimat i rozmach. No i jedno w tej rodzinie jest pewne. Urodziny to nie tylko tort, ale takie małe wydarzenie sezonu, o którym internet mówi jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale Heniowi oczywiście życzymy jak najlepiej 100 lat! SK2. A teraz Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera?

0: wehikuł czasu.
1: My w wehikule czasu, Radia SK2, szybki teleport robimy do roku 1979, kiedy to w Polsce była zima stulecia. Oddano też do użytku gierkówkę, drogę szybkiego ruchu łączącą Warszawę z Katowicami. W Warszawie również urodziła się Patrycja Markowska, no i też w 1979 roku zadebiutował kultowy Walkman firmy Sony, także działo się w tym roku, ale oprócz tego w 1979 roku wypuszczono piosenkę i to był słynny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. Kompozytorem utworu był Antoni Kopf, a słowa napisał Jerzy Dąbrowski. No i tutaj ciekawostka, dlatego że Hołdys znany był bardziej z takiego surowego, rockowego stylu i początkowo bardzo mocno wahał się przed nagraniem piosenki, no ale dał się przekonać Annie Jantar i powstał w ten sposób kontrast między ciepłym głosem Jantar, a nieco takim powściągliwym i bardziej rockowym śpiewem Hołdysa. Dzięki temu stworzyli wyjątkową chemię, która no do dzisiaj porusza słuchaczy. Piosenka doczekała się wielu wykonań na żywo, a w 2016 roku utwór odświeżyli m.in. Natalia Kukulska, czyli córka Anny Jantar, i Mieczysław Szcześniak. Więc nie przedłużając, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami.

0: To była piosenka o tytule Deszcz. No i właśnie o pogodzie będzie, bo na razie za oknem mamy taką pogodę bardziej typu gdzie jest moja bluza, niż bardziej gdzie jest mój leżak. No i wygląda na to, że lato jeszcze pokaże pazur. Przeczytałam, że synoptycy prognozują, że uwaga, uwaga, sierpień, no wiem, że jeszcze trochę czasu do sierpnia, może przynieść naprawdę konkretne upały, temperatury powyżej 30 stopni i noce, podczas których klimatyzacja stanie się naszym najlepszym przyjacielem. Więc spokojnie, jeszcze zdążymy ponarzekać, że jest za gorąco, no bo polska pogoda standardowo, jak zwykle, nie uznaje półśrodków. Więc czekamy na sierpień. A muzycznie w Radiu SK2 za moment Paula i numer od dziś.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca. I po

0: Taki mega pozytywny i wesoły numer na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2. Anna Maria Jopek, Ale Jestem. Po 20, no co, no w SC2 nie zabraknie pozytywnych numerów, takich dobrze ładujących Was na cały tydzień. I na początek Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, Bratanki, Sanach i Vito Bambino. Więc jak słyszycie, naprawdę będzie dobrze, dlatego warto w ten wieczór zostać z nami z SK2.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
0: Marta Łazarska w najbliższy czwartek o godzinie 18 w Książnicy Kopernikańskiej. Kolejne spotkanie w ramach festiwalu Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze. Będzie okazja, żeby porozmawiać o najnowszej książce z Robertem Małeckim. A jeżeli lubicie bieganie i to niestandardowe, bo przez całą noc, no to bieg Jedi to coś dla Was. Nie dość, że biegacie w najkrótszą noc w roku, to jeszcze pomagacie. Sam bieg w najbliższy piątek. Mamy godzinę 20 w poniedziałek 8 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzi Seweryn, Jakub, Maria i Medarda. I tutaj Was teraz zaskoczę, bo dzisiejszy dzień trwa 16 godzin i 37 minut, a zachód słońca o 20.53. Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy!
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity. SK2.
0: Na początek bardzo fajny numer. Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, Każdej nocy. No to posłuchajmy na początek naszego spotkania.
8: Codziennie

Absolutnie, to była bardzo dobra Zalia i jej diament. A teraz ploteczki z kraju i ze świata i tym razem historia, która w Tatrach zrobiła więcej hałasu niż całe stado turystów na szlaku. Słuchajcie, dwie zagraniczne turystki postanowiły, że górski klimat najlepiej poczuć bez ubrań. Wskakując do jednego ze

historia, która w Tatrach zrobiła więcej hałasu niż całe stado turystów na szlaku. Słuchajcie, dwie zagraniczne turystki postanowiły, że górski klimat najlepiej poczuć bez ubrań. Wskakując do jednego ze

szybciej niż kolejka do Morskiego Oka w sezonie. No i problem w tym, że to nie była chwila beztroski, tylko konkretne złamanie zasad obowiązujących na terenie Parku Narodowego. No i teraz sprawa ma już bardzo przyziemny finał, czyli mandat i konsekwencje. A morał? Morał z tego taki, że w Tatrach lepiej zostać przy zdjęciach na tle widoków, bo tutaj nawet najpiękniejszy kąpielowy pomysł potrafi skończyć się zimnym prysznicem i to niekoniecznie w górskim wodospadzie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ale zrobiło się wakacyjnie i festiwalowo, przyznacie co, Fukajliwka i Enklawa chce więcej. No i właśnie, wchodzimy w gorący okres festiwalowy, koncerty, plenerowe eventy i stylówki, które mają robić robotę już z daleka. No i skoro moda na lato się rozpędza, no to wiadomo, że pojawia się też pytanie i odwieczny problem, co będzie absolutnym hitem tego sezonu. No i odpowiedź może Was trochę zaskoczyć, dlatego że wraca do łask szydełkowa czapka. Taki czapka-kapelusz, taka ręcznie robiona, trochę w klimacie retro, trochę boho, idealna na festiwale i letnie imprezy pod chmurką. Kolorowa, luźna, często z takimi wzorkami, które trochę wyglądają jak wakacje u babci. I właśnie w tym tkwi jej urok, więc słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto ogarnia szydełko, mama, babcia, ciocia, no może wy sami, to jest moment, żeby składać zamówienia, bo wszystko wskazuje na to, że handmade będzie tego lata totalnie na topie, a taka czapka może spokojnie stać się waszym festiwalowym znakiem rozpoznawczym i być może nie musicie za nią płacić bardzo dużo. A my wracamy do muzyki i za moment u nas duet, o, bardzo dobry kobiecy, Vicky Gabor i Kaja, ramię w ramię. Power. SK2.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 21, a to była grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz i piosenka Kot bez ogona. I tutaj będzie poniedziałkowa wieczorna ciekawostka, bo nazwa zespołu została zainspirowana rasą kotów Manx, których cechą szczególną jest właśnie brak ogona. Czyli Various Monks to dosłownie kot bez ogona. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!
1: Reklama.

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Marta Łazerska, już w najbliższy czwartek kolejna odsłona Metropolis Jazz Festival. No i na scenie toruńskich Jordanek zobaczymy Pata Metheniego, który to pojawi się w ramach swojej trasy Side Eye 3. Start godzina 19. A jeżeli zamiast koncertów wolicie książki, no to może Literacka Nora, czyli rozmowy o książkach w piwnicach popkultury w Dworze Artusa. W piątek o 18 porozmawiamy o dzieciach z Bullerbyn.
8: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
9: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
10: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy long play nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek, nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go oczywiście jako podkład bez wokalu. A gdy wreszcie nagrał go pana Sewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Mooga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, pana Sewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł

Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa: myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne, flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby po

popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie budka suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzający się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli, narzeczoną jak sen, miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik. I nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła.

Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała, ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 tysięcy więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i my. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów, Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy Cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst, i fascynująca muzyka. Polski rock składał się wówczas ze znanych i niezbyt oryginalnych komponentów, a tu usłyszałem coś, co stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla polskich melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a polskie nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy

tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w Studiu Polskich Nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej Przechodniem byłem między wami. Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował wokalista, mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węgloża, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka, relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie

I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki, kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglosz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglosz, mimo imponującego

nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. Cztery piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglosz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty dwuletniego Fiata 126P. Gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglosz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zabojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dudkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dudkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach wygrzanych słońcem i on mi to puścił z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia

0: historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach Budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogilnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił Budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i osobiście pogratulować Borysewiczowi oraz Mogielnickiemu. Przed garderobą, wspominał perkusista, zatrzymało nas jednak dwóch rozrośniętych wszerz typów. Byli to ochroniarze zespołu. Dalej nie ma przejścia, usłyszeliśmy. Niech no któryś z was skoczy do Janka albo Mogiela i powie, że koledzy z Budki chcą ich odwiedzić, poprosił grzecznie Romek. Jeden z goryli na chwilę nas opuścił, po czym wrócił, oznajmiając: jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Witajcie, Kamil Kowalski, zapraszam was dzisiaj w Radiu SK2 na niezwykłą podróż przez muzykę, popkulturę i niekończącą się walkę o własną tożsamość. Bohaterką tej audycji jest kobieta, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej imię to Marka, jej głos zna cała Polska. Jej styl kontrowersyjny, odważny, nieprzewidywalny wywoływał dyskusje w mediach przez niemal dwie dekady. Tak, dziś rozmawiamy o Dodzie, czyli Dorocie Rabczewskiej. Piosenkarce, która od lat balansuje między blichtrem show biznesu a potrzebą artystycznego spełnienia. Kobiecie, która miała odwagę być sobą w świecie, który tego nie wybacza. W tej audycji posłuchamy o jej dzieciństwie, początkach kariery, wzlotach i upadkach, kontrowersjach, sukcesach, ale też o przemianach, jakie przeszła jako artystka i jako człowiek, bo choć zna ją prawie każdy, mało kto zna całą historię. Dorota Rabczewska przyszła na świat 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie, w rodzinie, która, jak później wspominała, nie należała do bogatych, ale była pełna energii i wsparcia. Ojciec, Paweł Rabczewski, był utytułowanym sztangistą, medalistą Mistrzostw Świata i Europy. Matka, Wanda, trenerką fitness i instruktorką tańca. Można więc powiedzieć, że mała Dorota była od dziecka otaczana sportem, ruchem i sceną. Już jako dziecko wykazywała ogromną ekspresję. Zaczęła śpiewać w wieku kilku lat. Uczęszczała do szkoły muzycznej, grała na pianinie, a równolegle trenowała lekko atletykę. Startowała w zawodach, biegała sprinty i osiągała niezłe wyniki. A to właśnie muzyka i scena były jej największą pasją. Już jako nastolatka wiedziała, że chce śpiewać. I to nie w chórze kościelnym czy na szkolnej akademii. Chciała być na wielkiej scenie. I długo czekać nie musiała. Prawdziwy przełom przyszedł w 2000 roku, gdy Dorota, mając zaledwie 16 lat, dołączyła do zespołu Virgin założonego przez Tomasza Luberta. Młoda, energiczna, bezkompromisowa od razu zwróciła na siebie uwagę nie tylko fanów rocka, ale i mediów. W 2002 zespół wydał debiutancki album zatytułowany po prostu Virgin. Choć płyta nie była wielkim hitem komercyjnym, to sygnalizowała jedno. Na polskiej scenie pojawiło się nowe, mocne nazwisko. To, co wyróżniało Dodę od innych wokalistek, to nie tylko mocny, czysty głos, ale też ogromna ekspresja, charyzma i bezczelna wręcz pewność siebie. Jej sceniczną energię porównywano do największych gwiazd rocka. W 2004 zespół wydał drugi album, Bimbo, z którego pochodzą takie przeboje jak Jaga, Et Anima czy Nie zawiedź mnie. To właśnie wtedy Doda na dobre zagościła w mainstreamie. Ale prawdziwa eksplozja popularności przyszła z trzecim krążkiem z 2005 roku. To z tej płyty pochodzi

Legendarny już utwór Dwie bajki, który był grany w każdej stacji radiowej. Virgin zdobywał nagrody, sprzedawał płyty, grał na wielkich festiwalach, a Doda jeszcze wtedy jako członkini zespołu Virgin stawała się symbolem pokolenia młodych, odważnych kobiet, które nie bały się być głośne i widoczne. W 2007 roku Doda ogłosiła odejście z Virgin i rozpoczęła karierę solową. Już pierwszy album, Diamond Beach, był wielkim sukcesem. Promowany singlami Katarzys, To jest to i Nie daj się, krążek pokazał, że Doda nie tylko potrafi być wokalistką w zespole, ale ma też samodzielnie pociągnąć cały projekt. Nie daj się szybko stał się hymnem niezależności, odwagi i wiary w siebie. To była nie tylko piosenka, to była mantra fanów, zwłaszcza młodych dziewczyn, które utożsamiały się z Dodą, jej przesłaniem. Rób swoje, bądź sobą, nie daj się zgnieść. Album osiągnął status platynowej płyty, a Doda zyskała miano królowej polskiej muzyki pop. Tytuł, który będzie za nią chodził przez wiele lat, zarówno jako komplement, jak i jako ciężar oczekiwań. W tym czasie jej wizerunek medialny był absolutnie dominujący. Czerwone dywany, nagrody, kontrowersyjne stylizacje, ostre wywiady, medialne wojny. Doda nie była po prostu piosenkarką. Była fenomenem kulturowym. Nie da się opowiedzieć historii Dody bez wspomnienia o skandalach. Przez lata była ulubienicą tabloidów, które śledziły każdy jej ruch. Od życia prywatnego przez wypowiedzi publiczne po konflikty z innymi gwiazdami. Była też bohaterką licznych procesów sądowych, zarówno jako strona pozywająca media o naruszenie dóbr osobistych, jak i jako osoba pozwana, między innymi za kontrowersyjne wypowiedzi. Doda nie bała się mówić, co myśli. I choć nie każdy to lubił, to jedno było jasne. Była sobą i to za wszelką cenę. W 2011 roku Doda zaprezentowała zupełnie nowe oblicze. Album Siedem Pokus Głównych był mroczny, inspirowany symboliką religijną i mitologią. Każda piosenka symbolizowała jeden z grzechów głównych, takich jak pycha, chciwość czy gniew. Był to album ambitny i jak na polskie warunki bardzo odważny. Teledyski do utworów z tej płyty, bogate wizualnie, pełne symboli i odniesień do kultury wysokiej, pokazywały Dodę w zupełnie nowym świetle. Jako artystkę świadomą, która nie boi się mówić trudnym językiem sztuki. Choć album nie odniósł komercyjnego sukcesu na miarę Diamond Beach, to przez wielu krytyków został uznany za najbardziej dojrzałe i artystyczne, spójne dzieło Dody. Kolejna duża zmiana przyszła w 2019, kiedy ukazał się album Dorota, tym razem nagrany z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. To był zupełny zwrot. Zrezygnowała z krzykliwych stylizacji, mocnego make-upu i imprezowych bitów. Zamiast tego subtelne ballady, głęboka treść i wokal podany na czysto. Piosenki takie jak Nie mam dokąd wracać czy Nie wolno płakać pokazały, że Doda dojrzewa zarówno muzycznie, jak i emocjonalnie. To był czas, kiedy przestała grać Dodę, a zaczęła coraz częściej pokazywać Dorotę. W międzyczasie Doda zaczęła rozwijać się także poza muzyką. Weszła w świat filmu, ale nie jako aktorka, a jako producentka. W 2021 na ekrany kin weszły Dziewczyny z Dubaju. Głośny film oparty na książce Piotra Krysiaka, opowiadający o modelkach uwikłanych w siatkę luksusowych prostytucji. Produkcję promowano z ogromnym rozmachem, a sama Doda brała udział w całym procesie tworzenia filmu. Od wyboru scenariusza po montaż i promocję. Film był frekwencyjnym hitem, ale też wzbudził wiele kontrowersji. Nie brakowało oskarżeń o sensacyjność, przesadę i upraszczanie problemu. Jednak nie można zaprzeczyć. Doda udowodniła, że potrafi nie tylko śpiewać, ale i tworzyć treści, które wywołują emocje. Rok później wystartował też program Doda Dream Show, który pokazywał kulisy przygotowań do trasy koncertowej oraz prywatne życie artystki. Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć jej codzienność. Rozmowy z terapeutką, chwile załamania i siłę, z jaką stara się wrócić na szczyt. Audycja zyskała ogromną oglądalność i jeszcze raz pokazała, że Doda jest znacznie bardziej złożona, niż się wydaje. Wbrew temu, co mogło się wydawać na podstawie kolorowych gazet, życie prywatne Dody nie było bajką. Jej związek z Radosławem Majdanem, późniejsze relacje z Emilem Stępniem i kilkoma innymi partnerami były szeroko komentowane, nierzadko bez empatii. W wywiadach często mówiła o samotności, o trudności w budowaniu prawdziwych relacji i o zawodach miłosnych, które przeżywała. Po rozwodzie z Emilem Stępniem, z którym była także związana zawodowo, postanowiła skupić się na sobie. Zaczęła terapię, pracę nad samooceną i odważnie mówiła o tym publicznie. To ważny moment w karierze Dody, bo zamiast odcinać się od emocji, zaczęła je nazywać. Zaczęła mówić o tym, że nie trzeba być zawsze silnym, że warto prosić o pomoc. I

To był przełom, nie tylko wizerunkowy, ale też ludzki. Doda przestała być wyłącznie kontrowersyjną diwą, a zaczęła być kobietą z krwi i kości, która przeżywa, cierpi, ale się nie poddaje. W 2022 Doda wydała nowy album, Aquaria, który znów pokazał jej metamorfozę. Tym razem postawiła na nowoczesne, popowo-elektroniczne brzmienia. Krążek lekki, taneczny, ale niósł ze sobą też przesłanie o odnowie, wodzie, oczyszczeniu. Nieprzypadkowo odnosił się do znaku zodiaku i duchowości. Pojawiły się takie single jak Fake Love, Melodia Ta czy Wodospady. To było zupełnie nowe wcielenie Dody. Spokojne, ale świadome. Do promocji albumu powstał Aquaria Tour. Koncertowe show z rozmachem, choreografią, oprawą wizualną, które pokazało, że Doda wciąż jest jedną z najlepszych performerek w Polsce. To także czas, kiedy coraz częściej mówiła o samorozwoju, medytacji, dystansie do siebie. Na jej mediach społecznościowych można było zobaczyć cytaty z książek psychologicznych, nagrania z jogi, ale też zwykłą codzienność, bez filtrów, bez makijażu. Kim więc dziś jest Doda? Czy to ta sama dziewczyna, która śpiewała o dwóch bajkach i tańczyła w lateksie po scenie? Czy może zupełnie inna osoba, dojrzalsza, spokojniejsza, ale wciąż z pazurem? W rzeczywistości to wszystko w jednej osobie. Doda to zjawisko, którego nie da się zamknąć w jednej definicji. To artystka, która przeszła przez ogień, doświadczyła sławy, hejtu, miłości i porażek, ale zawsze szła dalej. W świecie, który często żąda od kobiet perfekcji, milczenia i grzeczności, ona postawiła na autentyczność i choć płaciła za to wysoką cenę, to pokazała, że warto być sobą. Być może właśnie dlatego od lat budzi emocje, bo jest jak lustro. Odbija nasze oczekiwania, stereotypy i emocje. Jedni ją kochają, inni nie znoszą, ale nikt nie przechodzi obojętnie. Doda, piosenkarka, producentka, kobieta wojowniczka, a przede wszystkim niezwykła postać polskiej sceny muzycznej, której historia jeszcze się nie skończyła. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Niemal każdy wieczór w Toruniu jest już ciepły. Wolny czas można spędzać nie tylko na Starym Mieście, ale również nad Wisłą. Bulwary, punkt widokowy, panorama Torunia czy most Józefa Piłsudskiego to bardzo popularne miejsca. Należy jednak pamiętać, aby korzystać z nich z rozwagą. Toruńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, aby przede wszystkim być odpowiedzialnym i nie wchodzić na tak zwane łachy. Z prezesem WOPR-u Wojciechem Lewko rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
2: Jak zawsze mówię, Wisła to jest rzeka. Rzeka to jest nurt. I to nie jest woda stojąca. Trzeba naprawdę być bardzo uważny, nie wchodzić do Wisły, gdyż nurt może spowodować, że nastąpi jakieś obsunięcie się piasku czy podsypki kamiennej i można wpaść do nurtu rzeki. I wtedy za każdym razem, no niestety, ale my dostajemy powiadomienia, jak najszybciej tylko można. W ciągu paru minut jesteśmy i podejmujemy akcje ratownicze w tym względzie. Dlatego nie kuśmy losu, nie podchodzimy za blisko rzeki, szczególnie na ostrogach rzecznych, gdzie są podsypki kamienne, czy na bulwarze, gdzie też są kamienie na brzegu Wisły, gdyż te kamienie mogą być zarośnięte bądź mokre, śliskie i możemy się, że tak powiem, no, pośliznąć i wpaść do wody i wtedy wpadamy w nurt i zaczyna się problem. Drugą rzeczą, o której zawsze co roku apelujemy, to mamy tak zwane łachy rzeczne. W zasadzie to się nazywa ławica rzeczna, ale potocznie się mówi łacha rzeczna i naprawdę apelujemy, żeby nie wchodzić na te ławice, z uwagi na to, że nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie jak mówiłem, rzeka, nurt, szczególnie przy końcówkach łach, ławica jest na Wiśle, wiadomo, jest nurt. Nigdy nie wiemy, gdzie ta woda sobie szuka, jakieś kanaliki tam. I może być tak, że, a zdarzało się, że po prostu część łachy, czy szczególnie przy końcówce i tak dalej, potrafi się zapaść. Jeżeli ktoś tam jest, to jest bardzo duże podobieństwo, że może łacha się zapaść, a jeżeli tam będzie osoba na tej łasze, to oprócz tego, że pada do piasku i jest zalana wodą i jeszcze piaskiem. W związku z tym no, trzeba bardzo ostrożnie wchodzić, a apelujemy, nie wchodźmy. Oglądajmy sobie Wisłę, jest piękna, jest ze stałego brzegu. Nie kuśmy losu, gdyż to jest niepotrzebne, a bardzo dużo interwencji mamy związanych z ludźmi na ławicach rzecznych.
3: Przypomnijmy może też jeszcze mieszkańcom, że wy tutaj cały czas jesteście dostępni, no i też macie przede wszystkim bardzo dużo ochotników tutaj. To wy zapewniacie bezpieczeństwo, ale też ludzie poświęcają swój czas, żeby tutaj w obszarze toruńskim pracować.
2: Cała nasza działalność to jest oparta na wolontariacie, także my w tym roku już od 1 stycznia to mieliśmy ponad 30 wezwań z numeru 112, a w zasadzie z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które dostaje zgłoszenia z numeru 112. W związku z tym mamy dużo pracy, o każdej porze dnia i nocy jesteśmy gotowi do podjęcia działań ratowniczych. Mamy oprócz tego jeszcze grupę młodzieżową, ratowników młodszych, która naprawdę bardzo prężnie działa, bardzo fajnie. Młodzież spotyka się co najmniej raz, dwa razy w tygodniu na doszkoleniach umiejętności pływackich bądź inne czynności udzielane pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do nas najpierw, żeby skończył kurs co najmniej młodszego ratownika. Później zapisujemy go do grupy młodzieżowej, udziela się z nami, też na zasadzie wolontariatu, ale bardzo fajnie to działa. Młodzież jest chętna i zadowolona z tego, że mogą współpracować z nami. Później podnosząc raz, że wiek, bo młodszego ratownika można robić już od 12 lat, od 16 ratownika WOPR i od 18 ratownika wodnego i wtedy się nabywa wszystkie uprawnienia związane z ratownictwem wodnym.
1: Jeżeli znajdziemy się w niebezpiecznej sytuacji nad Wisłą, należy dzwonić pod numer 112 lub 601 100 100. W Toruniu zamknięto linię tramwajową w ciągu ulicy Konstytucji 3.

0: pewnego czasu, a teraz wkraczają w fazę końcową. W związku z tym wprowadzono liczne zmiany, które obowiązywać będą do zakończenia prac. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z rzeczniczką Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, Sylwią Derengowską.
1: Tramwaje wróciły na Elanę, ale teraz czas na inne zmiany. Tym razem Lubinkowo, konkretnie Konstytucji 3 Maja. No, działacie prężnie w ostatnim czasie jako MZK.
2: Tak, no, te zmiany, utrudnienia też, no nie bójmy się tego tak nazwać, mają związek z modernizacją torowisk, która jest niezbędna do tego, żeby po prostu tramwaje jeździły bezpiecznie, żeby było bardziej wygodnie, komfortowo, więc te torowiska trzeba zmodernizować. No i niesie to ze sobą też pewne utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej. W związku z modernizacją torowiska w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja od dzisiaj kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. I tak od 8 czerwca zawieszone zostaje kursowanie linii tramwajowych numer 1, 5 i 6. Z kolei 8-9 czerwca na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności jest uruchomiona linia tramwajowa numer 9. Także od dzisiaj zwiększona zostaje częstotliwość kursowania tramwajów linii numer 3. Zaznaczam, że na całej trasie, to dlatego, że po prostu zawieszona zostaje też linia numer 6 wiodąca do Heweliusza, więc żeby to zrekompensować, po prostu tramwaje linii numer 3 będą jeździły z większą częstotliwością. Także od dzisiaj na trasie od pętli Olimpijska do Alei Solidarności kursuje zastępcza linia autobusowa ZT5, a z kolei od 10 czerwca, czyli od środy, linia tramwajowa numer 1 wraca, ale na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie i z powrotem. I ta linia będzie kursować w obu kierunkach przez Aleję Świętego Jana Pawła II oraz wały generała Sikorskiego. Wszelkie tutaj rozkłady jazdy, schemat komunikacji zastępczej dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji, a także na naszym Facebooku. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Konstytucji 3 Maja jest planowane na 31 sierpnia 2026 roku, czyli pod koniec wakacji. No, w tym czasie będzie się tam na torowisku bardzo dużo działo, prace będą bardzo intensywnie prowadzone, także mamy tutaj nadzieję, że szybko się nasi drogowcy uwiną.
1: Widziałam też, że na przystankach i tramwajowych, i autobusowych są rozwieszone kartki, także jeśli ktoś wszystkiego nie zapamiętał, to też fizycznie może sobie to przeczytać.
2: Oczywiście, jak zwykle w takich wypadkach, informacje na przystankach są, ale tak jak wspominałam, strona internetowa, media społecznościowe, też wszystko jest tam dostępne.
0: Przypominamy, że zakończenie remontu linii tramwajowych w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja planowane jest na 31 sierpnia. Do tego czasu będzie kursować tam zastępcza linia autobusowa ZT5. O wszelkich zmianach w kursowaniu toruńskiej komunikacji miejskiej przeczytacie także na stronie mzk-torun.pl. Lasy Państwowe w Toruniu zachęcają do leśnych wędrówek, ale przypominają również o odpowiednim przygotowaniu się do nich. W lasach jesteśmy gośćmi i trzeba pamiętać chociażby o kleszczach. Znajdują się one nie tylko w trawie. Warto zatem odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. O tym, jak sobie z nimi radzić, mówi nam Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Kleszcze, można powiedzieć, że są na co dzień z nami, bo niestety już teraz nie ma chyba miesiąca w roku, w którym nie byłyby aktywne. Przyjmuje się, że temperatury dodatnie, dziś czytałam w literaturze, że takie plus 5 stopni Celsjusza i więcej, ale w innym źródle znalazłam, że w ogóle dodatnie temperatury powietrza już powodują ich aktywność, natomiast pamiętajmy, że są one mniej aktywne, ale są również, kiedy mamy nieco poniżej zera i my leśnicy możemy to absolutnie potwierdzić, ponieważ w codziennej pracy wiemy, że nawet w styczniu powinniśmy po pracy dokładnie obejrzeć swoje ciało i ubrania, czy nie chodzi jakiś właśnie mały pajęczak, podkreślam pajęczak, czyli kleszcz. Kleszcz w Polsce jest wiele gatunków, mogą przenosić bardzo wiele zakaźnych chorób, bo są ich wektorem i założenie nasze powinno być takie, że kleszcz przenosi chorobę, więc powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby się nam wpłuł, a jeżeli już do tego dojdzie, to powinniśmy go niezwłocznie, ale prawidłowo usunąć z naszej skóry, żeby nie był wkłuty w nasze ciało. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym zabezpieczeniu, o prewencji. Tak chyba jest najlepiej, najzdrowiej, najtaniej i bez niepotrzebnego stresu. Czyli jeżeli wybieramy się do lasu, to weźmy z sobą ubrania z długim rękawem, z długimi nogawkami. Warto także czapeczkę z daszkiem, ponieważ tak jak teraz w lesie tutaj jesteśmy, nad nami i tak przechodzą

ścieżce leśnej są gałęzie drzew. Pamiętajmy, że kleszcze są w stanie drapać się pomalutku, nawet na wysokość około 1,5 metra nad glebą. I gdzieś przechodząc, nawet koło jakichś zakrzewień w lesie, może akurat się zdarzyć, że ten kleszcz na nas też spadnie, więc dbajmy o to. Jeżeli już przyjdziemy z lasu, to warto strzepnąć to, co mamy na ubraniach, nawet jak wydaje nam się, że tam nic nie ma, to możemy być niemile zaskoczeni. A jeżeli okaże się, że któryś z kleszczy jednak wkłuł się w naszą skórę, i tutaj podpowiem, że wybierają miejsca te, gdzie na naszym ciele skóra jest cienka, a nie wszędzie jest równa jej grubości. Pamiętajmy, ta cieńsza jest na przykład w okolicy pasa, na brzuchu, pod pachami, pod kolanami, w pachwinach, przy kostkach. Wszędzie tam warto spojrzeć, czy ten mały, ciemny punkcik to nie jest przypadkiem

a nie wszędzie jest równa jej grubości. Pamiętajmy, ta cieńsza jest na przykład w okolicy pasa, na brzuchu, pod pachami, pod kolanami, w pachwinach, przy kostkach. Wszędzie tam warto spojrzeć, czy ten mały, ciemny punkcik to nie jest przypadkiem

także dostaje się do naszego krwiobiegu i zwiększamy prawdopodobieństwo zakażenia, więc nie drażnijmy tego kleszcza. Nie wolno także smarować go żadnym tłuszczem. Absurdem jest wyciąganie jego w stronę przeciwną do ruchu wskazówek. Ruchem bardzo zdecydowanym wyciągamy kleszcza, ale wcześniej chwytamy go na przykład pensetą, czy jeżeli ktoś już to wiele razy robił, to nawet można po prostu chwycić paznokciami. Chodzi o to, żeby dobrze chwycić kleszcza tuż przy skórze, tam gdzie jest on wkurzony, ruchem go wyciągnąć. Niektóre osoby się obawiają, że to jest bolesne, zarówno samo wkłucie, jak i wyjmowanie. Nic z tych rzeczy, dlatego że kleszcz wkłuwając się w naszą skórę jednocześnie, niemal w tym samym czasie przedostaje się do naszego organizmu miejscowo substancja znieczulająca, więc my tego w ogóle nie czujemy. Natomiast później możemy czuć drobne swędzenie, ale to też nie jest powiedziane, że na pewno tak będzie.

0: Ma samodzielnie wyciągnąć kleszcza, należy udać się po pomoc medyczną do przychodni podstawowej. W tym celu nie korzystajmy jednak z SOR-u. To miejsce przeznaczone dla poważniejszych przypadków medycznych i osób z zagrożeniem życia. Kujawsko-Pomorskie Lato w Konstelacjach, czyli Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, zaprasza mieszkańców regionu do spędzania wolnego czasu właśnie na terenie Kujaw i Pomorza. Zaplanowano pikniki, warsztaty i spotkania edukacyjne. Lato w Konstelacjach ruszyło 30 maja w Fordonie, a zakończy się 20 września piknikiem pod kujawskim niebem w Kruszwicy. O zaplanowanych wydarzeniach opowiedziała nam Beata Samińska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
1: Faktycznie w tym roku jako Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z naszymi członkami, z naszymi partnerami postanowiliśmy zrobić coś nowego. Oczywiście będzie tradycyjnie akcja paszportu po województwie kujawsko-pomorskim, którą zainaugurujemy już na samym początku wakacji jak co roku. Natomiast postanowiliśmy również nowy schemat zaproponować. Jest to akcja promocyjno-marketingowa, którą realizujemy z naszymi członkami. Lato w Konstelacjach, czyli zebranie do całości kalendarza, ale tak naprawdę nie chodzi o sam kalendarz i daty wydarzeń. Bardziej chodzi o wskazanie punktów, w których możemy spędzić czy dni weekendowe, czy dni w tygodniu, wskazując, że w każdej marce naszego województwa na każdym terenie coś ciekawego się dzieje. I tak w ramach Lata w Konstelacjach, bardzo w regularnych odstępach w ramach naszych konstelacji będą na tej naszej mapie pojawiały się kolejne punkty, które będziemy poprzez zarówno nasze działania w mediach społecznościowych, jak i w innych formatach informowali, jak fajnie i ciekawie niedaleko nas, miejsca naszego zamieszkania można spędzić czas. Tak naprawdę są to najróżniejsze formy wydarzeń. Faktycznie pikniki dosłownie będą się odbywały na Kujawach. Tutaj wypracowaliśmy z naszymi partnerami i członkami z tego terenu format pikników pod kujawskim niebem, które realizowane będą w Ciechocinku, w Inowrocławiu oraz ostatnia odsłona naszego wydarzenia w ramach Lata w Konstelacjach 20 września. Piknik pod kujawskim niebem w Kruszwicy, to jest nasz nowy członek regionalnej organizacji turystycznej. Na Pojezierzu Brodnickim właśnie zaplanowany jest ten piknik festyn, tak naprawdę z okazji Dnia Dzieci. Podaruj sobie spokój, w ramach którego będzie można zobaczyć, co na Pojezierzu Brodnickim można robić, w jaki aktywny sposób ten czas można spędzać i jak można się odłączyć od tej codzienności, bo tak naprawdę teraz faktycznie myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie moda, ale wszyscy potrzebujemy się zatrzymać i troszeczkę odetchnąć, być może odłożyć te telefony na bok, a nawet jeżeli się okaże, że mamy z tym problem, bo umówmy się, wszyscy mamy z tym problem, wejść w miejsce, w której nie ma zasięgu i po prostu naturalnie się odłączyć. Dolina Dolnej Wisły z kolei w to słynne Slow and Flow, tutaj już kolejny sezon z rzędu realizujemy Wiślane Wici w Chełmnie i w Grudziądzu. Na Pałukach będzie, jest to region edukacyjny, więc tutaj faktycznie te działania związane z Akademią Edukacyjną i tutaj wydarzenie 4 sierpnia organizowane na Pałukach będzie. Bory Tucholskie naturalnie cały czas tą wersję będziemy promowali i pokazywali. Tutaj już z kolei 20 czerwca odbywa się w Tleniu święto turystyki naturalnej, bo faktycznie te marki chcemy pokazywać, że są to święta poszczególnych marek. Paszport turystyczny chcemy się wkomponować troszeczkę w rok tegoroczny, czyli rok ludzi kina i w tematy związane z kinem, więc będziemy na pewno właśnie śladami tych miejsc kinowych, które możemy dostrzec na ekranach filmowych, śledzić i zbierać te pieczątki i odwiedzać miejsca. Także dawkujemy sobie emocje, za dużo jeszcze o tym nie chcę mówić, jesteśmy w fazie przygotowania. Myślę, że na ten moment skupiamy się zdecydowanie właśnie na tej kampanii i wzajemnym takim połączeniu naszych członków w ramach akcji Lato w Konstelacjach i o tym przez najbliższy miesiąc chcemy mówić. Niewątpliwie nie traktujemy tego tylko i wyłącznie jako kalendarz, bo tak naprawdę kalendarz każdy z podmiotów robi, każdy ten kalendarz i swój domowy i właśnie takich atrakcji i wydarzeń ma, natomiast tutaj podeszliśmy do tematu zupełnie inaczej. Chcemy przy okazji tych wydarzeń pokazać i zachęcić zarówno naszych mieszkańców, naszych gości, turystów, że owszem, można znaleźć się w Bydgoszczy i w bydgoskim Fordonie, natomiast można wówczas odkryć, że niedaleko, naprzeciwko, po drugiej stronie Wisły znajduje się Ostromecko, że można iść zobaczyć synagogę w Fordonie, że można przyjechać następnego dnia i przejechać się do Brodnicy, gdzie odbywa się również piknik, czyli tak naprawdę jest to akcja łącząca naszych członków, w ramach której będziemy zachęcali całą branżę turystyczną, żebyśmy wzajemnie się wspierali, wzajemnie się promowali, oznaczali, przekazywali dalej informacje o tym, co się dzieje, bo tak naprawdę jako region silni jesteśmy tymi podmiotami, które to województwo tworzą, a w turystyce jest to absolutnie ponad wszystko i chcemy to promować, pokazywać i mam nadzieję, że zachęcać tym samym do tego, żeby każdą dostępną, wolną chwilę próbować spędzać w naszym województwie i cały czas odkrywać zakamarki, których mamy całą masę.
0: Następna impreza w ramach Lata w Konstelacjach w Kujawsko-Pomorskim odbędzie się 20 czerwca w Tleniu. Jak jazda figurowa na rolkach, to tylko w Toruniu. Mistrzostwa Polski w tym sporcie powracają do Grodu Kopernika po raz trzeci. Impreza odbędzie się na hali Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK przy ulicy Świętego Józefa i potrwa aż 3 dni. Organizuje ją Miejski Klub Sportowy Trójka Toruń. Od lat szkoli on młodzież nie tylko w jeździe na rolkach, ale również na łyżwach. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła trenerów i

0: Karoliną Pawlikowską.
1: Zbliżają się mistrzostwa. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, organizujecie po raz trzeci taką dużą imprezę. W tym roku jest bardzo duże zainteresowanie.
2: Tak, blisko 200 zawodników z całej Polski zgłosiło się. Mniej więcej 140 na Puchar Torunia, trzeci już Puchar Torunia i około 60 na Mistrzostwa Polski dostało kwalifikację.
1: Duże przedsięwzięcie. Są trzy osoby, takie podstawowe w klubie. Jak dajecie radę to wszystko zorganizować?
2: Tą stroną taką techniczną zajmuje się oczywiście Marcin, mój mąż. Jeżeli chodzi o przygotowanie tutaj zawodników, no to ja gdzieś tam z panią Teresą. Bardzo pomagają nam rodzice nasi. Bez ich wsparcia myślę, żeby było bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
1: I jak takie zawody będą wyglądać? Już mówiłaś, że będziecie zaczynać od 12. To też są kategorie wiekowe, trzeba wszystko poustawiać.
2: Tak, startujemy już w piątek 12 o godzinie 16 w Pucharze Torunia. Później w sobotę mamy dalej kontynuację tego trzeciego pucharu. Mamy też treningi oficjalne do Mistrzostw Polski plus pierwsze programy mistrzowskie. No a w niedzielę mamy od rana treningi oficjalne plus całą konkurencję Mistrzostw Polski i zakończenie około 20.
1: Pamiętam, jak byłam tutaj w tamtym roku, no to cały czas się coś działo. Jedni zawodnicy kończyli, następni wchodzili, w międzyczasie też trwały ceremonie, także to wszystko trzeba naprawdę sprawnie ogarniać.
2: Tak, na bieżąco staraliśmy się przygotować dekoracje. Tutaj obiekt jest super, jeżeli chodzi o całą tutaj tą stronę, więc

0: obecnie teraz w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK. Tutaj też się będą te zawody odbywać. Może też przedstawmy trochę słuchaczom, jak to wszystko wygląda, no bo po prostu i trenujecie, i też dzieciaki tutaj będą jeździć po prostu na sali.
1: Tak, obiekt UCS-u jest chyba najlepszą salą w Toruniu, jeżeli chodzi o cały obiekt, o szatnie, o salę, o wszystko. Trenujemy też w innych salach, ale niestety tam nie mamy takiego zaplecza, żeby przygotować taką imprezę.
0: No to powiedzmy jeszcze słuchaczom, jak wygląda taka jazda figurowa na rolkach, bo jest tego coraz więcej, ale no nie jest to jeszcze nadal aż tak popularny sport.
1: Jazda figurowa na rolkach wygląda bardzo podobnie do jazdy figurowej na łyżwach. No oczywiście tutaj jeździmy po parkiecie, ewentualnie po takiej nawierzchni gumowej. Zdarza się też na takich składanych elementach. To w Elblągu na przykład mieliśmy taką halę. No i tak naprawdę różni się tylko tym, że zamiast łyżew mamy rolki na nogach.
0: A jak to wygląda w waszym klubie w stosunku do poprzedniego roku? Przybyło wam zawodników? Jest większe zainteresowanie?
1: Tak, zdecydowanie przybyło. Mamy w szkółce dodatkowo chyba 15 osób, plus na chwilę obecną 22 startujących zawodników w zawodach.
0: Wasi zawodnicy też będą tutaj podczas tych mistrzostw startować.
1: Tak, mamy 7 reprezentantów naszego klubu, którzy biorą udział w mistrzostwach Polski i pozostałe osoby startują w Pucharze Torunia.
0: I jak to wygląda na co dzień? Trenujecie tutaj na UCS-ie właśnie? A ile razy w tygodniu?
1: Staramy się trenować codziennie, plus dziewczyny z kadry narodowej, które są, plus te, które biorą udział w mistrzostwach, trenują na siłowni, plus spotkania z psychologiem mamy też.
0: To rzeczywiście jest to intensywny czas, jak codziennie tutaj jesteście, ale widzę, bo teraz jesteśmy tutaj, tak żeby słuchacze też wiedzieli, właśnie na UCS-ie, jak mówiłam wcześniej, trwa rozgrzewka tutaj do treningu, ale tutaj widzę, że wszyscy są zaangażowani mocno.
1: Bardzo, tym bardziej, że zawody zbliżają się wielkimi krokami, więc naprawdę to widać w przygotowaniu zawodników i w treningach.
0: W takim razie zapraszamy mieszkańców Torunia, żeby tutaj odwiedzili UCS w weekend, jak będą mistrzostwa.
1: Zapraszamy, wstęp jest bezpłatny. W piątek planujemy start od godziny 16 do 21, jeżeli chodzi o sobotę od 11 do 21 i w niedzielę od 12 do 20.
2: Przed startem treningu Maria Nowak porozmawiała również z jedną z solistek MKS Toruń.
3: Nazywam się Blanka Łowacka, jestem w klubie już dobre 3 lata. Tak właściwie figurowo trenuję od 2 lat, bo zaczęłam na rolkach takich zwykłych. No i bardzo się cieszę, że tu jestem. Mogę rozwijać swoją pasję i poznawać naprawdę niesamowitych ludzi, którzy też mają takie zainteresowania.
0: A na mistrzostwach też Cię zobaczymy?
3: Tak, mogą mi Państwo zobaczyć. Co prawda nie w kategorii Mistrzostw Polski. Ja akurat startuję w piątek w trzeciej dywizji junior, ale tak będę występować.
0: Powiedz, jak to się u Ciebie zaczęło z tym sportem? Już wspomniałaś wcześniej, że po prostu sama jeździłaś na rolkach.
3: Tak, trochę zaczęłam właściwie od tego, że bardzo chciałam jeździć na łyżwach, ale się okazało, że nie ma wolnych terminów, by się zapisać. To się okazało, że jest też sekcja rolkarstwa. No i od tego tak zaczęłam. Na początek jeden raz w tygodniu, później coraz więcej. Bardzo mi się podobało. No i stwierdziłam, że to jest to, co po prostu chcę robić tak na poważnie.
0: Tutaj wasza trenerka wspomniała, że codziennie trenujecie. Ty też jesteś w tym takim codziennym reżimie trenowania, czy to się jakoś rozkłada?
3: Ja akurat trenuję 3 razy w tygodniu. Tak mówię, że na rolkach, bo oczywiście trzeba też trenować poza. Normalnie skoki też można ćwiczyć z ziemi, skakać. Piruety tak samo, mamy na spinarach, kręcimy. Także to się nie przekłada nawet tylko na rolki, tylko praktycznie też codziennie można w każdym momencie trochę sobie poćwiczyć.
0: I jak to się przekłada na takie życie twoje też prywatne? No bo szkoła i obowiązki tutaj, i treningi. Nie koliduje ci to, czy po prostu lubisz to wszystko robić?
3: Nie koliduje mi to w żaden sposób. Zawsze mam tak, że mam czas i właśnie i na szkołę, i na naukę, i na treningi, więc akurat dla mnie to nie jest żaden problem.
0: A co jest takiego wyjątkowego w tym sporcie? Tak, żeby też może innych zachęcić, że warto spróbować i to pewnie w każdym wieku.
3: Tak, to prawda. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest to, że można realizować się i zarówno tak sportowo, można oczywiście zdrowy styl życia, co też jest sport, ale też artystycznie wyrażać siebie, można dobrać dowolną muzykę pod program, można naprawdę mieć różny gust i pojechać w stylu takim, jak się chce, więc jest bardzo duża dowolność.
0: A ty jak układasz swoje programy? Masz jakąś na przykład ulubioną muzykę albo coś, co teraz cię interesuje i idziesz w tym kierunku?
3: Tak, ja staram się raczej, żeby moja muzyka była energiczna, żeby podobała się publiczności, bo ja uważam, że właśnie jedziemy dla publiczności, że to jest taki główny cel, żeby sprawić po prostu widzom przyjemność i nawet rozweselić, po prostu przekazać tą dobrą energię.
0: Czyli zachęcasz, jak ktoś chce spróbować, to śmiało może.
3: Tak, oczywiście. Zawsze i w każdym wieku.
2: Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach i trzeci Puchar Torunia potrwają od 12 do 14.

0: odbędzie się na hali UCS UMK, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Więcej o wydarzeniu znajdziecie na stronie trójkatorun.pl. Rozdzierające namiętności, omdlenia, zemsta, pojedynki, bójki, ucieczki i pogonie. To propozycja w Teatrze Villa Machorzyce w Toruniu. Na widzów czeka Księżniczka na opak wywrócona. Dramat marzycielsko-miłosny w reżyserii Pawła Aignera.
1: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy, pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli bardzo duże pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów, więc to wszystko jest, tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe, więc bardzo wszyscy czekamy na ten efekt. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają takich prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Na tyle to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest. Sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć. Nie można troszkę uciec od siebie, tyle to może tam pokazywać to przedstawienie. No ale każdy chciałby żyć przez chwilę takim snem. Tempo to jest wiele przeciwników. To znaczy tak, przede wszystkim akustyka, mówienie w perukach, tak? Staram się szlachetnie nie używać mikroportów ani żadnych wzmacniaczy. No jeżeli bierzemy mikrofon, to w celach komicznych. Kostium, ściśnięte żebra, w kostiumie klasycznym, halek, mnóstwo, dorobione boki, gdzie one się nie mogą w tym biegać. Można podrzeć ten kostium o jeżdżące dekoracje. Więc tutaj to nie tylko tempo, tylko tempo to jest skutek bardzo szybkiego przeżywania tego, co się dzieje. Skutek błyskawicznego myślenia, trochę takiego myślenia jak w teatrze farsowym, gdzie musi być bardzo szybko, żeby człowiek nie domyślił się, że to wszystko nie ma sensu, że to prawdopodobieństwo i to tempo, ono jest wynikiem bardzo szybkich myśli, pewnej namiętności, porywu uczuć, a skutkiem porywu uczuć jest uczuciowe granie, czyli przekładanie wszystkich uczuć na emocje, czyli na ruch. I to jest ten problem, żeby okiełznać wielkie emocje, zrobić to wszystko w wielkim ruchu i jeszcze czytelnie dla publiczności i wyraziście. Nie wszystko musi wyjść w takim tempie. Zawsze jest prawdopodobieństwo utraty na przykład tam 10% ze zrozumienia. Powiedzmy, to jest legalne z naszej strony.

emocje, czyli na ruch. I to jest ten problem, żeby okiełznać wielkie emocje, zrobić to wszystko w wielkim ruchu i jeszcze czytelnie dla publiczności i wyraziście. Nie wszystko musi wyjść w takim tempie. Zawsze jest prawdopodobieństwo utraty na przykład tam 10% ze zrozumienia. Powiedzmy, to jest legalne z naszej strony.

0: błyskawicznego myślenia, trochę takiego myślenia jak w teatrze farsowym, gdzie musi być bardzo szybko, żeby człowiek nie domyślił się, że to wszystko nie ma sensu, że to prawdopodobieństwo i to tempo, ono jest wynikiem bardzo szybkich myśli, pewnej namiętności, porywu uczuć, a skutkiem porywu uczuć jest uczuciowe granie, czyli przekładanie wszystkich uczuć na emocje, czyli na ruch. I to jest ten problem, żeby okiełznać wielkie emocje, zrobić to wszystko w wielkim ruchu i jeszcze czytelnie dla publiczności i wyraziście. Nie wszystko musi wyjść.
1: To ja jestem!
2: Ja cię nie znam!
1: Już mnie nie znasz?
3: Nosisz szpadę i kapelusz, to być musi jakiś książę.
4: Nazywam się Izabela Baran. Gram Gillette w Księżniczce wywróconej na opak.
5: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co jest życiem, co jest jawą, a co jest realizmem, się u nas pojawia. I wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycją do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
6: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę. Do tego wszystkie pomysły reżysera, które chętnie realizujemy. Najgłupsze są najlepsze. Zapraszamy do śmiania się przede wszystkim i do spojrzenia na miłość może. Inaczej może na też to, co bawi, co cieszy.
7: A ja jestem Igor Teichmann i gram Roberta. To jest też zabawa w teatr, w teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć. I można też to wszystko traktować jako zabawę. Nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
4: Z tego względu, że właśnie jest intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające.
6: Ciężko coś dodać, przede wszystkim jest mokro, jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia i samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego, czyli jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
7: Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
4: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut, ja mam. Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy to też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś rady. Natomiast same przygotowania przed spektaklem będą trwały około godzinki.
6: Ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci z gorsetu i z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.

0: tysiące repertuaru znajdziecie na stronie internetowej Toruńskiego Teatru.
1: Magazyn muzyczny.
2: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
1: Magazyn muzyczny.
2: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
2: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalem

Zewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt...

0: utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
1: Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje, każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracje były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał, w Ameryce, wierzcie,

Zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w

telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów sceny niezliczone,
3: gdy sił mi braknie, odsłonecznych czasach,
2: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego.

Graliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię, ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: w latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: minionym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu.

0: Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu, jak rozpoznać

0: SK2 Toruń.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas